So I tried to touch. I've told the truth. I didn't come.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Jak pory roku Vivaldiego zmienia się światło w twoich oczach.

godzina jest jak drzewo. Łamie się, chwieje, czas jest nim. Jak w porach roku Vivaldiego, szczypta zachwyca.

0: Prezydent ułaskawił 3 osoby, wśród nich lider kibiców Legii. Nie później niż 15 października Mateusz Morawiecki oficjalnie zakłada partię. Przed nami zaćmienie słońca, częściowo będzie widoczne też w Polsce. Jest 6, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Działacz opozycji demokratycznej, lider kibiców Legii oraz skazany za zabójstwo przez niemiecki sąd, który według prokuratury nie popełnił zbrodni. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił wczoraj 3 osoby. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystun.
1: Adam Borowski, opozycjonista w czasach PRL-u i niedawny kandydat PiSu na rzecznika praw obywatelskich, miał odbyć karę 5 roku więzienia za zniesławienie posła KO Romana Giertycha. O jego ułaskawieniu zdecydowały podeszły wiek skazanego i względy humanitarne. Z kolei w przypadku Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, zdecydować miała pozytywna opinia środowiska. Mężczyzna został wcześniej ukarany przez sąd w Lublinie zakazem udziału w imprezach masowych za przebywanie w miejscu inne niż wyznaczone na bilecie. Prezydent aktem łaski zniósł ten zakaz. Trzecia z ułaskawionych osób to skazany przed 2 dekadami

0: skazany przez niemiecki sąd za zabójstwo Piotr Pytel. Mężczyzna odsiedział w więzieniu 20 lat, choć śledczy byli przekonani, że jest niewinny. Decyzją ministra sprawiedliwości w czerwcu opuścił zakład karny w Rzeszowie, ale do wczoraj formalnie pozostawał skazany.
1: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Mateusz Morawiecki ogłasza powstanie nowej partii politycznej. Rozwój Plus oficjalnie wystartuje nie później niż 15 października, zapowiedział w programie Bogdana Rymanowskiego były premier. Decyzja o utworzeniu nowej partii to pokłosie rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński zobligował członków PiS-u do podpisania dokumentu, który wyklucza ich uczestnictwo w stowarzyszeniach. Takiego zobowiązania nie podpisało 40 działaczy związanych z projektem Rozwój Plus, działającym do tej pory wewnątrz PiS-u. W efekcie ich dalsza obecność w partii stanęła pod znakiem zapytania. Do ugrupowania Mateusza Morawieckiego dołączyli m.in. Marcin Horała, Ryszard Terlecki, Szymon Szynkowski-Welsenk czy Michał Dworczyk. Był nietrzeźwy, miał sądowy zakaz prowadzenia i brał udział w nielegalnym wyścigu. Jest tymczasowy areszt dla 21-letniego Ukraińca po niebezpiecznym wypadku w Siechnicach pod Wrocławiem. Mężczyzna rozbił auto, w którym podróżowało 7 osób. W nocy z czwartku na piątek zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Teraz grozi mu więzienie.
2: Czyn z artykułu 244 kodeksu karnego, czyli jazda wbrew orzeczonemu przez sąd zakazowi, jak i 178c kodeksu karnego dotyczącego nielegalnych wyścigów, uczestnictwa w nielegalnych wyścigach drogowych, zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Informuje Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Ranne w wypadku zostały 4 osoby, w tym jedna poważnie. To 19-latka, która jechała w bagażniku.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: 12 sierpnia na niebie będzie można obserwować jedno z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych. Chodzi o zaćmienie słońca. Całkowite będzie miało miejsce w Hiszpanii, natomiast w Polsce zobaczymy częściowe.
4: U nas w Polsce będzie sięgało aż do 80%, a zatem dosyć dużo. Ważne, żeby nigdy nie patrzeć bezpośrednio na słońce gołym okiem, ani przez żaden inny instrument optyczny. Najgorsze jest to, że z tego co wiem, nie mamy receptorów bólu w oku, więc my nawet nie wiemy, że nam coś złego się dzieje. Dlatego to jest tak niebezpieczne.
1: Tłumaczy Paweł Janowski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W Polsce całkowite zaćmienie słońca będzie można obserwować dopiero po roku 2130.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Nie zgadzam. Wczoraj oglądałem burzę na niebie i to też było spektakularne zjawisko. Nie trzeba do Hiszpanii jechać.
6: Ja spałam, ale się obudziłam. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk
1: i Michał Konopiński.
6: No to gramy.

0: Sun and Moss Fire i John Parr na antenie Radio Plus. 11 minut po godzinie 6 mamy.
1: 4 sierpnia w kalendarzu imieniny obchodzą Franciszek, Fryderyk, Jan, Justyn, Maria, Perpetua, Pęcisław, Pękosław i Rainer. Wszystkiego
0: pękamy z radości.
1: Najlepszego.
0: Barack Obama, amerykański polityk, senator, prezydent, a także przypominamy laureat pokojowej Nagrody Nobla. Dziś świętuje swoją urodziny.
1: Dostał na zachętę, może jeszcze coś zrobi.
0: Może.
1: Czas na Ewangelię w Radio Plus. 11 minut po 6.

0: Do Jezusa przyszli faryzeusze i uczeni w piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: dlaczego twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych, bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem? Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: słuchajcie i rozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym. Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli: czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo? On zaś odrzekł: każda roślina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.
1: Jezus wraca do czegoś, co często pojawia się już w tym tekście. Czysty, nieczysty. Chcielibyśmy być czystymi, dobrze się czujemy, ale pewnie mamy też swoją jakąś wersję tego, kiedy coś jest nieczyste, czyli niebudzące zaufania, co chcielibyśmy ominąć. I dobrze, że mamy taką wrażliwość. Gorzej, jeżeli tym posługujemy się, tą etykietą nieczysty, nieczyste wobec drugiego człowieka. I lubimy wtedy budować sobie taką filozofię: jestem może lepszy, a on po prostu jest gorszy. Być może ta Ewangelia pomoże nam zobaczyć, że to jest dosyć sztuczne i ulotne. Moralność tak, ale nie odtrącenie drugiego człowieka.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
7: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.

0: Krzysztof Krawczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną na antenie Radia Plus, 24,5 minuty po godzinie 6. Jest wtorek, 4 dzień sierpnia. Pewien chłopak tak sobie układał te takie z kartonu, z papieru, origami.
1: O, pięknie.
0: No i tak się tym zainteresował i tak mu się to wszystko spodobało, że akurat połączył to z matematyką wyższą i okazało się, że wygrał pewien konkurs na najbardziej innowacyjną rzecz. Okazuje się, że jego pomysły z tym origami będą pomagać budować satelity i schronienia, bo on jakoś tam przewiduje, jak to się może załamać i złamać pod wpływem czegoś tam i naukowcy stwierdzili, że to jest super sprawa i dostał mnóstwo pieniędzy na to. A poza tym ma już 18 lat, więc pewnie będzie mógł te pieniądze jakoś spożytkować, wdrożył, być może sobie jakąś firmę własną założy. To w Seulu się działo.
1: Weź się do nauki, a nie siedzisz z tymi papierami i tak dalej. A później się okazuje,
0: że czasem te zabawy pomagają potem być bardzo kreatywnym w dorosłym życiu.
1: Chociaż origami, jak mówisz o satelitach, kojarzy mi się bardziej z gwiazdkami. Tak, zrobisz takie ładne i wygląda jak gwiazdka na niebie.
0: Ale właśnie on zrobił coś takiego, co wygląda jak gwiazdka i to można tak jakoś śmiesznie złożyć. Wygląda jak parasolka, ale taka zakręcona. Zakręcona, no. Wymyśliłbyś zakręconą parasolkę?
1: Ale z papieru to już w ogóle. Znaczy, no parasolka akurat to przed słońcem może ochroni, ale przed deszczem to się, no jak to papier.
0: No dobrze, ale przypominamy, właśnie, a propos. Pogoda zmienna jest, nigdy nie wiadomo, kiedy z nieba naprawdę porządnie lunie.
1: Przynajmniej w najbliższych dniach. Upały na przemian z burzami. Shaking Stevens już teraz na antenie Radia Plus. O pogodzie to powiemy za chwilę, za kilka minut więcej.

0: Doktorkowy poranek, jesteśmy z wami, Shaking Stevens już kończy, więc my zapowiadamy wiadomości, skrót wiadomości z prognozą pogody. No i tak będziemy do 9 was budzić.
1: Gorąco zachęcamy i zapraszamy.
0: Gorąco to może...
1: No dobrze, no przesadziłam, tak wiem.
0: Nie potrzeba nam dodatkowych
1: stopni. Ugryzłam się już w język.

0: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych. Zaczynamy od rosyjskiego ataku na miasto Sumy. Moskwa zaatakowała budynki mieszkalne bombami kierowanymi. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Ostrzegliśmy Hiszpanię przed możliwością masowego wdarcia się migrantów do Ceuty, poinformował marokański MSZ. Przypomnijmy, w czwartek i piątek wdarło się tam nawet 60 tysięcy imigrantów. Zdecydowana większość z nich wróciła już do Maroka. Władze Hiszpanii szacują, że podczas masowej przeprawy do Ceuty zginęło co najmniej 88 osób, głównie wskutek utonięcia. Magdalineta awansowała do drugiej rundy turnieju w Toronto. Polka przegrywała z Karol Czao 0-1, ale odwróciła losy rywalizacji i ostatecznie wygrała 4-6, 6-1, 6-4. Wcześniej do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch. Od tej fazy udział w turnieju rozpoczną Iga Świątek i Maja Chwalińska. Ich rywalkami odpowiednio Sara Bejlek i Talia Gibsona.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Krakowscy policjanci proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości osób podejrzewanych o udział w pobiciu trzech mężczyzn. Do zdarzenia doszło 1 maja przy ulicy Szewskiej. Funkcjonariusze opublikowali wizerunki, które mogą mieć związek ze sprawą. Zdjęcia można zobaczyć na stronie policji i na Facebooku.
2: To są wiadomości Radia Plus.
1: Sierpień jest miesiącem abstynencji. Kościół katolicki zachęca wiernych, aby w tym czasie podejmowali dobrowolną rezygnację z alkoholu, a ci, którzy nie mają problemu z uzależnieniem, modlili się w intencji osób zmagających się z nim. Co roku z Wawelu na Jasną Górę wyrusza grupa pokutna w ramach wspólnoty trzeciej podgórsko-wielickiej. Pątnicy modlą się w intencji trzeźwości.
3: Modląca się właśnie w intencji trzeźwości. Idą w niej ludzie uzależnieni, którzy dziękują za swoją trzeźwość, proszą o dalszą. Członkowie krucjaty, członkowie też rodzin. Osób uzależnionych. I to jest taka podstawowa inicjatywa tego miesiąca.
1: Mówił ksiądz Mirosław Żak, duszpasterz trzeźwości archidiecezji krakowskiej. A w Krakowie działa też duszpasterstwo trzeźwości archidiecezji krakowskiej.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
1: A w Krakowie już 21 stopni, przed nami upalny wtorek, na termometrach nawet 36 stopni. Biomet mamy niekorzystny.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: 27 minut pozostało do godziny 7. My pozostajemy z wami.
7: My, czyli Kasia Koziło.
6: I Tomek Waloszczyk.
7: Tak, a o czym myśli Tomek od samego rana?
6: Dzisiaj będzie o obywatelach i towarzyszach.

0: She's got the look, Roxette w Radio Plus za 19 minut, godzina 7, mamy wtorek, 4 dzień sierpnia.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Czytam, że Polacy i Polki dostaną nowego M-obywatela. No i tu pytanie do ministry od spraw równości. Czemu będzie M-obywatel, a nie M-obywatelka też? A propos MO, już wtedy funkcjonariusze różnicowali podejście, nie mówiąc o samym generale, który zwracał się obywatele i obywatelki. Chyba, że był w gronie swoich, wtedy byli już towarzysze i towarzyszki. A swoją drogą w telefonach mamy już M-towarzysza. Jest z nami zawsze, można o wszystkim z nim pogadać, na razie się myli, jak go poprawimy, to się zgadza, ale wkrótce będzie nieomylny. I trzeba będzie go słuchać. Cytuję M towarzysza: jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. No więc jak pomożecie, a my udostępniając mu, a w zasadzie wam, towarzyszu AI, bo to trzeba się w liczbie mnogiej zwracać, miliony informacji o sobie, pomożemy.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Reklama.

0: Prześliczna wiolonczelistka w Radio Plus. Za 7 minut będzie 7.
1: A teraz Artur Moczarski o historii, o tym, co wydarzyło się 4 sierpnia, dawno, może dla niektórych niedawno temu.
0: Będzie o pewnej imprezie, na którą musiał zgodzić się papież.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 4 sierpnia 1260 roku w Gdańsku rozpoczął się pierwszy jarmark dominikański, a zgodę na jego organizację bracia uzyskali od papieża Aleksandra IV. Tego dnia w roku 1944 w czasie Powstania Warszawskiego w walce z Niemcami zginął wybitny poeta Krzysztof Kamil Baczyński. A 4 sierpnia 1859 roku zmarł najsłynniejszy proboszcz świata, święty Jan Maria Vianney, który był jednym z najgorszych księży na studiach seminaryjnych. Sam był przeświadczony, że został wyświęcony tylko z powodu braku innych kandydatów. Kiedy mówił kazania, jąkał się i gubił wątki, więc początkowo miał opinię wyjątkowego nieudacznika. Ale jako nowy proboszcz, który posługę rozpoczął 10 lutego roku pańskiego 1818, pociągnął wiernych przykładem życia w ubóstwie, nieustanną modlitwą i całymi godzinami, które spędzał w konfesjonale. A że miał dar czytania w duszach, wkrótce do Ars zaczęły ściągać pielgrzymki pokutników z całej Francji, nawet zza oceanu. Kiedyś szatan głosem opętanej kobiety wykrzyczał mu w twarz: gdyby takich trzech było na ziemi, moje królestwo byłoby zniszczone. Świętego proboszcza beatyfikował Pius X w roku 1905, a kanonizował Pius XI w roku 1925. Dziś Jan Maria Vianney jest patronem księży, a zwłaszcza proboszczów, a w Ars można nadal zobaczyć jego dom, konfesjonał i oczywiście modlić się przy relikwiarzu zawierającym jego ciało.

0: Silent Circle na antenie Radia Plus. My cicho siedzieć nie będziemy, bo witamy nowy dzień. Za dwie minuty będzie siódma.
1: A nowy dzień najfajniej rozpocząć na łące, takie jak ta. My tak zaczęliśmy dzisiaj. Oto pan, który zrobił najpopularniejsze zdjęcie na świecie. Zdjęcie łąki, która później trafiła na miliony pulpitów komputerowych. No i pan się narobił, bardzo ładne zdjęcia, a wy co? I my też. Dobrze, my też.
0: Mamy... Ja sobie zmieniam, teraz mam szary.
1: A, ty to ma... A, zmieniłaś, no. Ale jeżeli ktoś ma taką łąkę, na pewno ma straszny tam bałagan.
0: Mówisz,
1: strasznie dużo rzeczy,
0: tam,
1: tak.
0: A tutaj czysto, delikatnie,
1: tu pięknie.
0: Pięknie. No właśnie, przyroda broni się sama, o tym powiem.
1: Chociaż kosz mógłby pan ustawić tutaj.
0: To kosz to sobie każdy samemu.
1: Dobrze.
0: A to podobno prawdziwa łąka gdzieś tam w Wielkiej Brytanii.
1: No tak, tak, no to pan zrobił zdjęcie tej łąki właśnie. Później trafiła na pulpity. Napiszcie nam na naszym profilu facebookowym, czy macie porządek, czy bałagan na swoich pulpitach.
0: Tylko szczerze piszcie.
1: I czy zaczęliście już swój dzień z komputerem? No my tak, bo w pracy.
0: No tak, a za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości. Warto posłuchać.

0: Radio Plus Kraków.
1: Dziś decyzja o areszcie. Ukraińcowi, który zaatakował kobietę nożem we Wrocławiu, grozi dożywocie. Bezpieczeństwo energetyczne Polski nie jest zagrożone, to w związku z falą upałów. Jutro pierwsze wnioski i rekomendacje. Audyt Szpitala Południowego. Minęła siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś decyzja o areszcie dla nożownika z Wrocławia. Ukrainiec, który w sobotę zaatakował kobietę, usłyszał zarzuty, grozi mu dożywocie. Napastnik ranił 30-latkę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór.
2: Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi i klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
1: Informuje Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu i dodaje, że jest wniosek o areszt.

0: będą potrzebne też badania psychiatryczne.
1: Z całą pewnością podejrzany będzie poddany badaniom psychiatrycznym i psychologicznym. Długie śledztwo przed prokuratorem.
0: Ranna 30-latka opuściła wczoraj szpital. Wiadomo, że ofiara i domniemany sprawca nie znali się. Ministerstwo Energii uspokaja. Trudna sytuacja w Europie nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Przez upały na starym kontynencie możliwy jest nawet blackout. Szczególnie trudna sytuacja jest na Węgrzech. Z ograniczoną mocą działa m.in. największa w kraju elektrownia jądrowa. Powodem jest niski poziom wody w Dunaju, która chłodzi reaktor. Czy takie radykalne decyzje są możliwe też w Polsce? O tym nasz reporter Michał Rawa.
2: Wiceminister energii Wojciech Wrochna podkreślił, że sytuacja szczególnie na Węgrzech jest trudna. Zaznaczył, że Polska może pomóc innym państwom regionu i pełnić rolę eksportera energii, bo nasz system jest bezpieczny, a energii nie brakuje.
3: Sytuacja, która jest na Węgrzech albo wśród innych naszych sąsiadów, nie wpływa w żaden sposób na bezpieczeństwo funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego.
2: Wiceszef resortu energii zwrócił uwagę, że niski poziom wód w rzekach uderza także w towarowy transport wodny, a ograniczenia żeglugi na Dunaju powodują utrudnioną dystrybucję paliw w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, co przekłada się na ceny paliw także w Polsce.
0: Niski poziom wód Dunaju odczuwa też m.in. Serbia. Elektrownie wodne w tym kraju produkują najmniej energii w swojej historii. Audyt Szpitala Południowego wpłynął już do stołecznego ratusza. Jutro będą pierwsze wnioski i rekomendacje, zapowiada prezydent Warszawy. Po aferze w tej placówce magistrat zlecił kontrolę SOR-ów i prosektoriów również w innych miejskich szpitalach. Po doniesieniach o lekarzu i byłym radnym KO, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona, prezydent Trzaskowski podjął decyzję, by w zarządach i radach nadzorczych spółek miejskich nie zasiadali politycy. Jak poinformował, te osoby albo zrezygnowały z członkostwa w partii, albo ze stanowiska.
4: To nie chodzi o brak zaufania dla polityków, bo wielu z nich świetnie sprawowało i sprawuje swoje funkcje w innych miejscach. Natomiast tu chodzi po prostu o wyznaczenie najwyższego możliwego standardu i chcemy wprowadzić taki standard, że nie będziecie Państwo musieli już więcej zadawać takich pytań, jakie przez lata były zadawane.
0: W zarządach spółek miejskich było 14 członków partii. Wszyscy zrezygnowali z obecności w swoich ugrupowaniach. Z kolei z 27 w radach nadzorczych 7 zrezygnowało z polityki, a pozostali ze stanowiska.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Piesi kontra elektryczne jednoślady. Kolejne polskie miasta rozważają wprowadzenie stref wolnych od hulajnóg. W tym gronie jest m.in. Bełchatów.
6: Szaleją, jeżdżą po dwoje, jest niebezpiecznie.
7: Już córka nieraz też chodząc chodnikiem została przejechana przez hulajnogę. Ja też nieraz widzę, że po prostu jakiś wypadek z udziałem hulajnogi często albo pod samochód, albo pieszy czy rowerzysta. Z rowerami nie ma tego problemu, a jednak te hulajnogi elektryczne to bardzo.
0: Tylko w pierwszym miesiącu wakacji policja w Bełchatowie odnotowała 6 zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg. Kilka osób zostało rannych.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
9: Upalnie i słonecznie, w Krakowie teraz 22 stopnie, temperatura rośnie, bo po południu nawet 36 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Nie hulamy z nogami. Najpierw spokojnie lewa, później prawa i jakoś się podniesiemy. 5 minut po 7.
11: Płynnym ruchem to wszystko robimy. Płynnym. Oczywiście, że tak. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
11: Zapraszamy do 9.

0: Kochani, no kto bym dreamin o Kalifornii w taki upał? No, tam to dopiero jest, teraz sobie sprawdzę, ile tam.
1: Ale tam wiesz, jesteś na wakacjach, to inaczej czujesz.
0: No. A to zależy, no. To jest na wakacjach, to jest. A zresztą znam osoby, które nie jeżdżą na południe Europy na wakacje, bo im jest po prostu za gorąco.
1: Tak, w ogóle wczoraj czytałem jakiś obszerny artykuł, że gdzie tam w sierpniu, w ogóle to lepiej w domu siedzieć.
0: A nie
1: po wakacjach się włóczyć, bo człowiek nie jest w stanie w ogóle ani spać, ani odpoczywać.
0: Nie tak źle jest, 35 stopni. 37 będzie jutro, tak samo jak u nas. Dobrze, ja tylko chciałem powiedzieć, że wyczytałem w internecie metodę na schłodzenie mieszkania. No. Zamrażamy w butelce PET plastikowej wodę w zamrażalce. Tak. Wyjmujemy później na kość zamrożone to wszystko i stawiamy obok jakiegoś źródła, które wieje, wentylatora.
1: Słyszałem też o tym.
0: Tylko musi być pomieszczenie dobrze odizolowane, żeby nie stracić tego płotku.
1: U mnie jak wieje, to ja się źle czuję jednak, jak wieje.
0: Ale to chodzi o taką ulgę, jak już jest duży upał, żeby troszkę tego chłodu było.
1: Ja mój sposób zdradzę, ale on jest taki trochę, że trzeba ciągle powtarzać.
0: To znaczy?
1: No mokra ścierka po prostu. I przecierasz sobie. Nie, przecierasz sobie. Nie kładziesz nie tego, tylko sobie przecierasz ciało i to przez tę chwilę paruje i się schładza.
0: No
1: ale
0: dobrze.
1: Tak jak mówię, trzeba repeat i repeat i repeat.
0: Co by tak po angielsku? Ale powiem ci, że ja mam inną metodę z tą butelką zamrożoną.
1: No.
0: Znaczy kiedyś spotkałem w bardzo gorącym kraju.
1: Tak.
0: Bo tam chodziliśmy, zwiedzaliśmy i sprzedawali z takich zamrażarek przenośnych zamrożoną. I to nie, i to jest bardzo dobre, bo nie wolno pić tak haustem jednym naraz.
1: Tylko trzeba powolutku.
0: I to się roztapia, co człowiek przejdzie chwilę, to sobie łyczka bierze.
1: Ja tak robiłam, jak zwiedzałam Kretę w upale, bo ponieważ wszyscy siedzieli na plaży, ja tym samochodem jeździłam, zwiedzaliśmy. No to trzy butelki właśnie takie zamrożone wrzucaliśmy do samochodu, no i tak spokojnie można było jakoś tę podróż przeżyć.
0: O, no tak, ale może też na Kreta zakopać się gdzieś i nie wychodzić.
1: Można na Kreta.
0: 14 minut po godzinie 7 to poranek z Radiem Plus, to rano wstaje.
1: Jak spędziłeś wakacje? Na Kreta. No dobra, gramy dalej.
2: Reklama.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
8: To Lego Pikachu!
7: Nie.
8: Ha? Jak to?
7: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy LEGO Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. LEGO Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
9: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
10: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
9: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
10: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
2: Reklama.

0: No i jedzie człowiek na te wakacje, siedzi w tym samolocie, a samolot nie chce
1: startować. Tak mówisz, jakby to było coś strasznego, a ja uwielbiam siedzieć w samolocie i czekać.
0: A on czekasz, aż wystartuje, to jest słabo, ja tego nie lubię. Ja już lubię, jak wsiądę, to już lecieć. No więc czekali.
1: To ja mogę opowiedzieć coś? Jeszcze zaraz cię dopuszczę do głosu. Pierwszy raz w życiu, gdy z żoną wspólnie przyszłą zresztą.
0: Wtedy przyszłą, bo teraz obecną.
1: Tak, lecieliśmy samolotem na wakacje, ona pierwszy raz w ogóle leciała samolotem, to wsiedliśmy, a tam co? Jakiś był korek na lotnisku i godzinę w tym samolocie, zanim on w ogóle się ruszył.
0: Też mi się raz zdarzyło. No wtedy trzeba po prostu techniki relaksacyjne wdrożyć i tyle. Ale takich technik relaksacyjnych nie wdrożyła pewna ewangelistka, Whitney Lang, to podobno bardzo znana człowieka, tiktokerka ze Stanów. I jak tak czekali, to ona stwierdziła, że ona kazanie wygłosi.
1: Ludziom tam w samolocie?
0: I ona mówiła, że się nie ma co denerwować, boski czas jest doskonały, Bóg ma kontrolę nad biegiem wydarzeń i może to jest tak, że oni muszą czekać, bo coś by się wydarzyło, a tak to Bóg ich chroni i tak dalej, i tak dalej. Pozwolili jej dokończyć, znaczy obsługa to kazanie, ale jednak stwierdziła, że no, nie, oni się nie czują komfortowo z tą panią na pokładzie, więc ją wyprosili.
1: Nie poleciała?
0: Nie poleciała, ale... została na miejscu. Zresztą to wszystko zostało nagrane, no, tiktokerka, no to ma, tak wszystko nagrywa, co robi. W każdym razie, no teraz czekają na wyjaśnienie, co dalej z tym.
1: A ja mam wyjaśnienie.
0: Bo chcą ją na czarną listę nawet wpisać.
1: To no. Ja mam wyjaśnienie dla tej pani.
0: No.
1: To Bóg jakoś chciał, żeby ona została, bo jakby poleciała, to coś złego w życiu jej mogłoby się wydarzyć.
0: O właśnie. No, no i wszystko. Proszę. To co, Beatlesi, Twist and Shout w Radio Plus.

0: Szanowni Państwo, nasz samolot powoli będzie podchodził do lądowania. Proszę się nie niepokoić, musimy wylądować z powodu serwisu.
1: Bardzo dobrze Ci to wyszło.
0: No.
2: No to co, lądujemy?
0: Serwis już za chwilę, a później wzbijemy się w niebo z kolejnymi przebojami z nutą nostalgii.
2: Kawę czy herbatę?

0: Kraków.
1: Jest w 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy na A4 w Opolskiem, na wysokości Lewina Brzeskiego bus najechał na tył ciężarówki. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Wrocławia, na miejscu są spore utrudnienia, utworzył się długi korek. Wciąż nie ma decyzji, czy rząd obniży ceny paliw pod koniec wakacji. Trwają rozmowy z resortem finansów, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, centralne regulowanie cen na stacjach zależy od stanu budżetu państwa. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest obniżka stawki VAT.
2: Czego nie potrzeba ustawy? Jest to kwestia rozporządzenia. Jako ministerstwo, i to jest panem ministrem Wrochnym, też o tym rozmawialiśmy w pierwszym kroku, na pewno byśmy rekomendowali obniżkę VAT.
1: W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk przekazał, że w związku z wysokimi cenami na stacjach możliwy jest powrót rządowego pakietu CPN. UEFA ukarała Lecha i Górnika i częściowo zamknęła stadiony obu klubów. Powodem są niewłaściwe zachowania kibiców podczas ostatnich meczów. Dodatkowo trener mistrza Polski Nils Frederiksen został zdyskwalifikowany na jedno spotkanie.
3: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Akumulator samochodowy, smartwatche, okulary przeciwsłoneczne, parasole. Lista jest jeszcze długa. Takie przedmioty wyławiane są z dna Zakrzówka. Słynny akwen regularnie jest zaśmiecany, mówi Michał Chruściel, prezes klubu płetwonurków Ligi Obrony Kraju Litoral.
4: Są to puszki, są to butelki plastikowe, są różnego rodzaju zagubione przedmioty, poczynając od ubrań, bielizny, hulajnogę elektryczną, dużo niestety e-papierosów. No i również na Zakrzówku jest parę takich miejsc, można powiedzieć takich dzikich plaż, gdzie dostęp do wody jest utrudniony, też śmieci w wodzie się znajdują.
3: A prezes klubu zachęca do wzięcia udziału w sprzątaniu dna Zakrzówka. Wszelkie informacje można znaleźć na Facebooku.
0: To są wiadomości Radia Plus.
3: Bochnia ponownie rozbrzmi muzyką gospel, to za sprawą festiwalu Gospelowe Lato. Festiwal otworzy w czwartek koncert inauguracyjny, z kolei w piątek odbędzie się koncert uwielbieniowy. Co roku festiwal gromadzi uczestników z różnych stron Polski, m.in. z Gdańska, Międzyzdroju i Bydgoszczy. A patronuje Radio Plus.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
3: A w Krakowie poranek już gorący, na termometrach 22 stopnie, w ciągu dnia nawet 36. Warunki biometeo są niekorzystne.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Taki upał to jednak podziękuję za herbatę i kawę, wodę poproszę.
7: Proszę bardzo.
6: Tym bardziej, że mamy do zdobycia, do wygrania, do rozdania butelkę wody taką fajną, żeby można było sobie pójść do parku.
7: Zabrać ze sobą i mieć cały czas coś do picia pod ręką. Bad Boys Blue już teraz, I Wanna Hear a Heartbeat, a pytanie przed śniadaniem, przed 8 w Radiu Plus.

0: myślałem, że Węgrzy nie mają poczucia humoru, że są tacy poważni, stonowani.
1: Tak myślałeś?
0: A okazuje się, że mają jednak wyobraźnię, ponieważ w pewnej ankiecie internetowej zapytano, kto byłby najlepszym prezydentem kraju, ponieważ dotychczasowy zrezygnował. No trochę to słabo świadczy, że jak ktoś inny wygrał wybory w parlamencie, to prezydent rezygnuje, no ale to już tam inna historia. W każdym razie oni stwierdzili, że najlepszy byłby ten inżynier elektryk, który zyskał światową sławę jako bohater memów. Nie wiem, czy kojarzysz takiego pana siwego troszkę, który nie wiadomo, się uśmiecha, czy on ma oczy pełne jakiegoś zmartwienia i bólu. W każdym razie pan Harold ukrywający ból wygrałby, gdyby to ci internauci wybierali. Ale
1: myślałem,
0: wyobraź sobie,
1: że jakaś blondynka uposażona.
0: Jest, nie, a czekaj, no jest tam na trzecim miejscu jakaś modelka. Jest, znaczy nie oglądałem zdjęcia pani, więc nie wiem, jak wygląda. Ale na drugim miejscu jest twórca, wynalazca kostki Rubika.
1: Erno.
0: Tak.
1: Ja bym Erna też wybrała. Skoro on tak potrafi pokombinować, to i tu by się z każdym
0: dogadał. Ale nie wiem, czy to wyjdzie, bo już poprzedni prezydent, znaczy premier poprzedni, już przekroczył Rubikon, więc nie wiem, czy to dobry pomysł. Pewnie znajdą się poważni politycy, jednak ani modelka, ani pan od memów, ani pan od Rubika nawet nie będą startować w tych wyborach, ale internauci mają swoje zdanie.
1: No to za chwilę na antenie Radia Plus Tina Turner, będzie DJ Bobo, a potem już butelka na wodę w pytaniu przed śniadaniem. No właśnie, zawsze ze sobą trzeba mieć szklankę zimnej wody, to się zawsze przydaje.
2: Reklama. Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
4: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Kasia mówi, że trzeba mieć szklankę wody zawsze przy sobie, w domu tak, w pracy tak, no na zewnątrz trudno ze szklanką chodzić, ale butelka na wodę, taka specjalna, dedykowana od Radia Plus, do zdobycia właśnie teraz.
2: Pytanie przed śniadaniem, napytamy was o domowe sposoby na upał, czy macie jakieś sprawdzone?
1: Bo dzisiaj o dwóch mówiliśmy, jedna to postawić butelkę plastikową zamrożonej wody gdzieś koło wiatraczka, wentylatora, a Kasia z tym ręcznikiem się ociera co jakiś czas.
2: Z tym ręcznikiem się ocieram, czasem miednica z wodą i miętą. Kropelka mięty taka, wiesz. W sensie, olejek eteryczny.
1: Mam znajomych w Australii, którzy kiedyś się przeprowadzili gdzieś tam bardziej z północy kraju na południe i jak byli w tym Melbourne, to po prostu na początku siedzieli w wannie przez pół dnia. W wodzie siedzieli. Nie mogli wytrzymać.
2: Czasem człowiek przechodzi taki właśnie szok, więc trzeba się jakoś powolutku do tych temperatur przyzwyczajać. Nie zawsze mamy na to okazję, bo czasem upał leje się z nieba i człowiek taki jest rzeczywiście.
1: No z czoła się, z głowy leje.
2: Tak.
1: 691 141 141. Czekamy na SMS-y i wasze sposoby.

0: Radio Plus Kraków.
1: Trzy osoby uniewinnione, nie milkną echa decyzji prezydenta. Kilkaset interwencji strażaków, najtrudniejsza sytuacja na Mazowszu i w Łódzkiem. Pielgrzymi w drodze na Jasną Górę z Gniezna wyruszyli na rowerach. Minęła ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lawina komentarzy po decyzji prezydenta. Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby. Oficjalnie nie podano ich nazwisk, jednak pełnomocnicy potwierdzili, że chodzi o działacza opozycji demokratycznej Adama Borowskiego, Piotra Pytla, skazanego za zabójstwo przez niemiecki sąd, i Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, lidera kibiców Legii.
2: To właśnie decyzja dotycząca Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, któremu darowano zakaz wstępu na imprezy masowe i zarządzono zatarcie skazania, wywołało najwięcej komentarzy. Ułaskawienie kogoś takiego jak Staruch pokazuje, o jakiej Polsce marzy prezydent Nawrocki. Tak ułaskawienie skomentował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Opozycja przypomina, że kibic został skazany za zajęcie innego miejsca niż wskazane na bilecie. Staruchowicz miał prowadzić doping na jednym z

0: meczów Ekstraklasy, siedząc na płocie oddzielającym trybunę od boiska. Według jego obrońcy upoważniała go do tego akredytacja wystawiona przez klub na stadionie, którego mecz się odbywał. Pierwotnie tej argumentacji nie podzielił sąd. Po decyzji prezydenta Staruchowicz będzie mógł wrócić na trybuny.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Ponad 340 interwencji wczoraj, dziś o poranku już ponad 60. Strażacy wyjeżdżają do akcji z powodu gwałtownych burz, które przechodzą przez Polskę. Najwięcej pracy mają na Mazowszu i w Łódzkiem.
2: Interwencje związane były z zalanymi drogami, ulicami, zalanymi pomieszczeniami w budynkach, ale przede wszystkim zdecydowana większość to zdarzenia związane z nadłamanymi drzewami i konarami, zaparkowane pojazdy oraz linie energetyczne.
1: Relacjonuje Sławomir Wągrowski z Łódzkiej Straży Pożarnej. Niemal cała Polska poza pasem północnym jest w alertach pogodowych drugiego i najwyższego, trzeciego stopnia. Przede wszystkim dotyczą wysokiej temperatury. Termometry pokażą dziś ponad 30 stopni, ale na wschodzie i zachodzie kraju może też zagrzmieć. Gdy spadała rosyjska rakieta, w większości powiatów nie zawyły syreny alarmowe. Procedury zadziałały, zawiódł czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski, który zabrał głos po incydencie w miejscowości Tarnawa Kolonia. O szczegółach Bartłomiej Ważny.
3: Alarm miał być ogłoszony łącznie w 17 powiatach województwa lubelskiego. Syreny uruchomiono ostatecznie jedynie w 7 z nich. Informacji o zagrożeniu z powietrza zabrakło chociażby w powiecie biłgorajskim. To tam, w miejscowości Tarnawa Kolonia, spadła rosyjska rakieta. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski domagał się wyjaśnień od starostów, jakie były tłumaczenia?
4: Pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. Pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie, bo oni są informowani telefonicznie o tym, żeby prowadzić nasłuch. I prowadzą nasłuch na przykład z opóźnieniem.
3: W przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie z Lublina. Mają to umożliwić nowe syreny, na które trwa teraz przetarg.
1: Na dzisiaj w Urzędzie Wojewódzkim zaplanowano spotkanie ze starostami. Na nim wojewoda ustali, w jaki sposób można jeszcze przyspieszyć decyzję o uruchamianiu syren alarmowych.
5: Wiadomości Radia Plus.
1: Pielgrzymi z różnych stron Polski w drodze na Jasną Górę. Z roku na rok coraz więcej osób pielgrzymuje na dwóch kółkach. Z Gniezna wyruszyła wczoraj rowerowa grupa.
6: Dlaczego na dwóch kółkach do Częstochowy?
7: Żeby zawieść Matce Boskiej właśnie to, co żeśmy przez cały rok zbierali.
8: Dlaczego? Bo jest intencja, jest pokonanie samej siebie, mimo naprawdę ogromnego wysiłku.
6: A dlaczego na dwóch kółkach?
7: No jest najwygodniej z tej jednej strony dla nas. No i jest to też poświęcenie takie dosyć mocne, żeby dojechać na tych dwóch kółkach.
6: Da się przeżyć tak duchowo pielgrzymkę.
9: Mamy przystanki, mamy czas na modlitwę, mamy czas na odpoczynek.
1: Z pielgrzymami rozmawiała Justyna Malińska.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
11: Upalnie, w Krakowie dziś nawet do 36 stopni. Można się schłodzić w kurtynach, na rynku czy za krzówku.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
12: Pełni optymizmu rozpoczynamy nowy dzień, a to wtorek, 4 sierpnia.
13: Witajcie, Kasia Kozimor.
12: Tomek Waloszczyk.
13: Polecamy przeboje z nutą nostalgii, za chwilę czerwone gitary.
12: Ale przed tą chwilą Jermaine Jackson i Pia Zadora.
13: Posłuchajmy.

0: muzyka w tle, jak z Ojca Chrzestnego, prawie 14 minut po 8 w Radiu Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Taka piosenka dla dzieci była. Głowa, ramiona, kolana, palce. I tak coraz szybciej trzeba było pokazywać.
0: A, to fajne.
2: A Jan proponuje czoło, tak, szyja, kończyny, kończyny, tak?
3: Tak, tak.
0: Nie, nie, panowie, wytłumaczcie mi, o co chodzi.
3: No proste. No, można wodę, którą się pije na przystanku, gdziekolwiek się człowiek znajduje, podróży, po prostu schłodzić. Ja to sprawdziłem gdziekolwiek podróżując, a już najlepsze to jest, jak się jest gdzieś w górach i jest strumyk. Kurczę, to już jest super.
0: Ale to,
3: jest tak zimna woda i pomaga. Przede wszystkim ostatnio, jakby wcześniejsze upały, to pomogło mi to, że to, co pani powiedziała, pani Kasiu, czyli tak, ręcznik mokry na szyję, owinąć sobie ten czoło,
0: tak.
3: I tym wilgocią oddychałem. Także pomogło mi tak, że przez 2 godziny miałem spokój, spoceniem się i w ogóle samopoczucie wróciło.
2: Czyli bierzemy ręcznik albo butelkę z wodą i tak czoło, tak, najpierw, później szyja.
3: Ale mówię, no, tak, ale proszę jeszcze zwrócić uwagę, to co sportowcy robili na Mistrzostwach Świata. Mhm. Oni nie piją dużo wody,
2: tak,
3: tylko tak troszeczkę usta przepłukają, tam maksymalnie 0,5 litra wody, a tu na kark mieli takie worki z lodem, uszyte specjalnie. Takie i to właśnie jest najważniejsze, żeby mamy większą temperaturę, głowa strasznie źle odczuwa.
0: I składamy te w tych miejscach takich, w których najbardziej...
3: Tak, to powiedziałem, cztery rzeczy. Czoło, kark i kończyny. Nawet w domu, jak myjemy ręce, to po prostu też zimną wodą przed wyjściem. To jest naprawdę od dawna działa.
0: Tak jest.
2: A propos tego worka na lód, to ja widziałem, jak tenisiści lub tenisistki siadają na fotelu na chwilkę, to sobie kładą taki cały z kostkami lodu worek na szyję.
3: To jest specjalnie uszyte takie, żeby tam można było, nie bezpośrednio. Ale z butelką i pani Kasiu też, na Krecie czy na Korfu, tak, też sprawdziłem, dostałem butelkę ze sklepu i sobie trzymałem na czoło, zanim się to roztopiło.
0: Pod pachę można nawet sadzić,
3: super,
0: pewnie, że tak.
3: To jeszcze tego nie wymyśliłem. Może rzeczywiście działa.
2: Od nas dostajesz butelkę na wodę, wysyłamy i przeżyj jakoś ten upał.
3: Pięknie, dziękuję.
0: No, dziękujemy bardzo za spotkanie i do usłyszenia. 16 minut po 8 w Radiu Plus.
1: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64B.
1: Reklama.

0: Najsłynniejsza łąka świata, czyli nasz pulpit komputerowy i pytanie, czy macie na nim porządek, czy bałagan. Ja co napisał u mnie super porządeczek, ikonki równiutko poukładane i tylko niezbędne lub aktualnie potrzebne.
1: Bardzo dobrze.
0: Ale tło zrobione samodzielnie z widokiem najbliższych, a nie tam jakaś łąka jak nie z tego świata. Ale to łąka okazuje się była z tego świata, to na podstawie zdjęcia było.
1: No i ja co chciał się pochwalić, ale córka powstrzymała, powiedziała, RODO!
0: Dobrze.
1: No. Także możemy tylko pomarzyć o tym, żeby zobaczyć. O.
0: Ja to wszystko mam poukładane, Katarzyna napisała, aż mnie denerwuje ten mój porządek. Za to moja druga połówka wręcz odwrotnie. Ale nie wiem, czy chodzi o to, co się dzieje w pokoju
1: nie,
0: dookoła.
1: Nie, że jej nie denerwuje już tej drugiej połówki. Ten, a nie, że porządek go denerwuje.
0: Tak,
1: nie,
0: właśnie,
1: no nie, wiem.
0: Nie, że druga połówka ma niepoukładane.
1: A, że niepoukładane.
0: Tak. No. No dobrze, a
1: ktoś musi
0: Sylwia
1: mieć.
0: Napisała, że podobno w Polsce mamy też taką swoją słynną łąkę, tylko ładniejszą, znajduje się w Wielu, to chyba taka nazwa miejscowości, na Kaszubach.
1: Pięknie wygląda, też mi się podoba.
0: Powiększę aż sobie, no jest.
1: Ojoj, pięknie. Tak bym sobie się położyła w tym cieniu i tak do rana, znaczy do wieczora, o. Podarzała.
0: Czekamy na was
1: z książeczką.
0: Nie tylko przed głośnikami, ale także na Facebooku, na naszym profilu. A teraz już czas na wiadomości i prognoza pogody. Czy podleje tę łąkę, czy nie? Dowiemy się.
2: Reklama.
3: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
4: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
3: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina kruca bomby i owieczek i renek.
5: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
4: To jakbyś nie był tam wcale.
3: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
6: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Plus Kraków.
1: Jest wpół do dziewiątej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja bada okoliczności tragedii w Łódzkiem. Zginął 11-latek, który jechał hulajnogą elektryczną. Wjechał pod kombajn w miejscowości Sypień pod Nieborowem.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonych reanimacji.
1: Relacjonuje Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Kierujący kombajnem był trzeźwy. Tragiczny wypadek w Tajlandii. Nie żyje poparzony przez meduzę 13-latek. To podczas kąpieli w Zatoce Tajlandzkiej. Tak zwane osy morskie poparzyły łącznie trójkę dzieci i dorosłą osobę. Wszystkich poza 13-latkiem udało się uratować. Dziś drugi etap Tour de Pologne. Kolarze ruszą z Międzyzdrojów do Szczecina, trasą liczącą nieco ponad 150 km. Przypomnijmy, pierwszy etap wygrał Jonathan Milan. Z kolei Kamil Małecki został najaktywniejszym zawodnikiem. Zdobył niebieską koszulkę i jest wiceliderem klasyfikacji generalnej.
3: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Nie we wrześniu, a najwcześniej w listopadzie poznamy nowe warianty drogi S7 Kraków-Myślenice. Jak mówi Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przyczyną opóźnienia są dwa powody.
4: Obszary wyłączone, te propozycje, sugestie zarówno strony społecznej, jak i samorządowej, żeby wyłączać kolejne obszary z projektowania, de facto napływają do nas cały czas, a to wymaga czasu, aby je przeanalizować. Druga kwestia to jest oczywiście więcej czasu na formularze opinii, tak żeby strona społeczna, samorządowa mogła więcej czasu poświęcić na to, aby te formularze wypełnić.
3: O zmiany wariantów i uwolnienie projektowania od wpływów politycznych i biznesowych apelowali mieszkańcy m.in. przez petycję Komitetu Nie dla S7 przez Krzyszkowice. A do sprawy będziemy wracać.
0: To są wiadomości Radia Plus.
3: Najbliższa sobota bez tramwajów do Borku Fałęckiego w związku z wymianą rozdzielni w stacji transformatorowej przy pętli w Borku Fałęckim wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Swoje trasy zmienią linie tramwajowe 8, 22 i 50. Będzie zastępcza linia autobusowa.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
3: Upalnie, w Krakowie dziś nawet do 36 stopni, można się schłodzić w kurtynach na rynku czy za krzówku.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: A co, dołożymy wam jeszcze trochę słońca w piosence. Sunshine Reggae już za chwilę, Laid Back w Radiu Plus.
7: Chyba po trzecim espresso jesteś, widzę tyle energii w tobie, kipi.
6: A co?
7: Dobrze jest. Ale z tym słońcem nie przesadzajmy, czasem poszukajmy cienia. Kasia?
6: I Tomek, dzień dobry.
7: Zapraszamy do dziewiątej.

0: Brum, brum, ruszamy samochodem
1: siekie
0: do pracy.
1: Siekie
0: nie, siekie bady, nie.
1: Do pracy, dobrze.
0: Za 18 minut będzie godzina 9. Szef Mercedesa przyznał, że troszkę się posunęliśmy za daleko.
1: Jak to?
0: Znaczy nie oni konkretnie firma, tylko w ogóle cała branża motoryzacyjna, bo taki trend od kilku lat jest, żeby wszystko, co manualne, zastępować elektronicznym, digitalnym, cyfrowym, żeby zamiast prawdziwego przycisku, że coś wciskasz, tak, to żeby było na ekranie wszystko, żeby tam zmieniać, sobie klikać i że wygodniej jest.
1: No, no nie jest wygodnie. Było,
0: nie jest wygodnie. Mechanicznie to wiemy.
1: Jak wcisnął guzik, to wiedział, że jest wciśnięty. No, od razu było widać.
0: Widział, gdzie co jest. No. A teraz to trzeba na tym ekraniku znaleźć. To chodzi też o bezpieczeństwo, bo kierowców, prawie połowa w sondażu powiedziała, że te ekrany w samochodzie, na przykład tej wspomnianej marce, to już są na prawie całym pulpicie do dyspozycji tam. To cała deska rozdzielcza jest zajęta przez ekrany.
1: Nie ma gdzie okularów położyć.
0: Połowa kierowców mówi, że no właśnie, jak człowiek tak będzie tu używał tych ekranów, to okularów będzie potrzebował niedługo. Dobrze, połowa kierowców mówi, że to ich rozprasza trochę te ekraniki, że trochę dekoncentrują w czasie jazdy.
1: A jeszcze niektórym się lusterka świecą, że pas, że tutaj, że tam coś tego.
0: Tak, czy wyobrażasz sobie, że w niektórych modelach ostatnio zrezygnowano z, jak to czytam, z dźwigienek, które uruchamiają spryskiwacze, wycieraczki znaczy, albo kierunkowskazy.
1: Samo się włącza, wyłącza?
0: No nie, trzeba kliknąć gdzieś na jakimś ekranie. No, a nie, że tu pod ręką człowiek miał i wiedział, że jest.
1: No tak.
0: Pod palcem dokładnie.
1: Co namacalne, to
0: więc ten szef powiedział, że trochę się zapędzili, więc pewnie będzie trochę powrót do różnych manualnych czynności.
1: Nie, no powrotu to już nie będzie, nie wierzę.
0: Nie?
1: Nie, wydaje mi się, że to już...
0: To że tak zaszliśmy, jest, że tak. To już...
1: Ale są też,
0: są też błędy w oprogramowaniu. To jest też wcisnąć, nie działa i... Znaczy ja nie mówię, że manualne zawsze działało.
1: Nie to, co stary, dobry maruch. Człowiek klepnął, popchał i pojechał. Nic nie trzeba.
0: I wiedział,
1: powiedzieć,
0: że bagaż ma przed sobą, a nie gdzieś tam z tyłu.
1: No, a w razie czego lewą ręką, prawą lusterko się poprawiło. I wszystko było w zasięgu ręki. Ladybug za chwilę, zawsze tam, gdzie ty.
2: Reklama.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Gratis paki Valdi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku, różne rodzaje, 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach, 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy, opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość, uwielbiam super ceny.
2: Reklama.

0: Kara, What a Feeling na antenie Radia Plus.
1: A my cieszymy się, że byliśmy z wami przez pełne, no, prawie pełne 3 godziny. Jutro wracamy znów o poranku. Będzie jeszcze cieplej, jeszcze goręcej. Muzycznie też.
0: No jak najbardziej. No to co, dziękujemy i teraz o sole mio i tak dalej. Pozdrawiamy naszą koleżankę, która w Wenecji, tak? Gdzieś?
1: Tak, gdzieś sobie tam krąży.
0: No właśnie, niech
1: i zdjęcia przysyła.
0: A my możemy pomarzyć.

0: Wymiana ognia na linii Rosja-Ukraina. Płoną magazyny pod Moskwą. Dziś może trafić do aresztu. 20-latek z Wielkopolski odpowie za zabójstwo ojca i próbę zabicia policjanta. Będzie też apel ratowników górskich. Chodzi o kąpiele w tatrzańskich Stawach. Jest 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 osób nie żyje, a 6 jest rannych. To po ukraińskim ostrzale obwodu moskiewskiego i leningradzkiego. Celem padł kolejny magazyn rosyjskiej firmy Wildberries, budynek mieszkalny, a także duża hala produkcyjna. Ataki na infrastrukturę e-commerce to nowy etap ukraińskiej kampanii uderzeń dalekiego zasięgu. Platforma Wildberries cieszy się w Rosji szczególnie dużą popularnością. Za jej pośrednictwem można kupić m.in. wyposażenie dla rosyjskich żołnierzy, w tym kamizelki kuloodporne i hełmy. Dzisiejszej nocy Rosjanie zaatakowali też Ukraińców. W nocnym ostrzale miasta Sumy zginęła jedna osoba, jest też wielu rannych. Wczoraj usłyszał zarzuty, dziś może trafić do aresztu. 20-latek z Trzcianki w Wielkopolsce odpowie za dokonane ze szczególnym okrucieństwem zabójstwo ojca i próbę zabicia policjanta. W sobotę wieczorem służby wezwano do awantury domowej. Jednego z funkcjonariuszy, Michał H., zranił mieczem w rękę. Ze szczegółami Natalia Krystek. Właśnie teraz rusza posiedzenie aresztowe. Powiedz, jak wyglądało przesłuchanie, w czasie którego 20-latek usłyszał zarzuty.
1: Przesłuchanie odbyło się w szpitalu. Przebiegło spokojnie. Michał H. usłyszał 4 zarzuty. Reszta dotyczy napaści na drugiego policjanta i gruźby śmierci wobec sąsiada. Przyznał się, wyraził skruchę i przedstawił swoją wersję. Z ustaleń wynika, że sprawca zaatakował ojca w mieszkaniu w obecności matki. 56-latek zdołał wyjść przed klatkę i wołał o pomoc. To sąsiedzi wezwali służby. Agresor z bronią też wyszedł, zaatakował policjantów i szedł w stronę ratowników medycznych. Ci odbiegli, wtedy sprawca zadał kolejny cios ojcu. Policjanci postrzelili 20-latka. Jego ojciec zmarł mimo reanimacji.
0: Sprawcy grozi dożywocie. W wiadomościach Grecja i ponowny wybuch pożarów w pobliżu Aten. Władze zarządziły kolejne ewakuacje. Sytuację utrudnia silny wiatr i upał, nawet do 37 stopni. Z pożarami zmagają się też m.in. Portugalia i Hiszpania. Ma to jedne z najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych. Turyści mają prawo do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu, jeśli miejsce pobytu znajduje się na obszarze objętym zagrożeniem, mówi Oskar Gwiazda, ekspert do spraw turystyki. I dodaje, że przed wyjazdem warto wykonać kopię dokumentów.
2: W jakiejś chmurze, czy na przykład na mailu, tak żebyśmy mieli też dostęp do tych bieżących informacji. Nie zawsze możemy wykorzystać taki dokument w wersji elektronicznej, ale przynajmniej łatwiej wtedy go możemy odzyskać czy wyrobić na danej destynacji.
0: Eksperci zalecają też na bieżąco śledzić oficjalny komunikat organizatora wyjazdu oraz zalecenia publikowane przez MSZ.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Ratownicy górscy apelują, nie kąp się w Stawach w Tatrach i nie mocz nóg w potoku. Ktoś w niższych partiach gór może wpaść na pomysł, żeby się tej wody

0: Napić, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Jako ludzie przede wszystkim używamy różnego rodzaju detergentów, czy to do kąpieli, szamponów i różnych kremów z filtrem. Wchodząc do wody, do morskiego oka, widoczne już były takie tłuste plamy na tafli jeziora, co już jest bardzo dużym zanieczyszczeniem.
2: Szymon Ziobrowski, Tatrzański Park Narodowy.
3: To jest park narodowy, więc miejsce objęte ochroną. Mamy się poruszać po szlakach.
4: Muszę się przyznać, że nogi też moczyłem. Jest naturalne, nie, że tam człowiek chce do wody zobaczyć, jaka woda jeszcze zimna czy taka. No.
1: Trzeba też mieć świadomość tego, że nawet jak kąpiemy te nogi gdzieś w potoku, to gdzieś poniżej ktoś może wpaść na pomysł, żeby tej wody się napić.
0: Warto też pamiętać, że woda w górskich potokach nie tylko może być brudna, ale jest także jałowa, jeśli chodzi o minerały i elektrolity potrzebne do skutecznego nawodnienia.
5: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. One Night in Bangkok, Murray Head na początek tej godziny.

0: Proszę Państwa, mamy nadzieję, że tak jak my korzystacie z wakacji.
1: Kabaret Ani Mru Mru. Radio Plus. Lato z nutką nostalgii.

0: Belinda Carlisle w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz prawie 18 minut po 9 w kalendarzu 4 dzień sierpnia. I dla tych, którzy tęsknią już za zimą, taką ostrą, prawdziwą zimą mroźną, to mam dobrą wiadomość, bo dzisiaj imieniny Dominika, a jeśli wierzyć mądrościom narodów, czyli przysłowiom, gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka, albo jeszcze jest takie, kiedy w Dominika słońce grzeje, od ostrej zimy człek zemdleje. I tą myślą chłodzącą dzisiaj na pewno będziemy się ochładzać, ale to nie wszystko. Będziemy też troszeczkę atmosferę podgrzewać muzyką między innymi. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
5: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert Gospel Jazz w tężni salankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Reklama.

Part-time Lover i Stevie Wonder w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze. Teraz 29 minut do 10. Temperatury przed nami bardzo wysokie. Dziś i jutro jeszcze będzie upalnie, a później stopniowo troszeczkę mniej tych stopni na termometrze zobaczymy. Temperatura będzie prawdziwie letnia, ale w związku z tym, że troszeczkę nam się wahają te temperatury, to pytanie do Was o to, co lubicie na ciepło, a co na zimno. Jeśli chodzi o napoje, do oddania mam butelkę termiczną Radia Plus, taką, która i zachowa ciepło, a i także i zimno, jeśli do niej wlejecie zimny napój. Więc taka butelka czeka na Was, a ja pytam dzisiaj o to, co na ciepło, co na zimno Wam najlepiej smakuje, jeśli chodzi o napoje. Takie, które nie zawierają procentów. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. A teraz już dni, których nie znamy, i Marek Grechuta.

0: Na Najnaiwaje Kondios w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 17 minut pozostało do 10. Mnóstwo wiadomości od Was o tym, co na ciepło, a co na zimno. I sporo tych wiadomości takich z przepisami, więc postaram się zacytować ich jak najwięcej. Ale tak, zima to herbata oczywiście z imbirem, cytryną, cynamonem na ciepło, a latem to przede wszystkim woda z cytryną i miętą. I tych przepisów także na takie izotoniki jest sporo od Was, więc po 10 trochę ich zacytuję, ale 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Gdyby ktoś miał jeszcze ochotę pisać w tej sprawie, bardzo proszę. A do 10 w Radiu Plus jeszcze m.in. Ether David i Words. Radio
1: Plus. Reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
3: Malinowcy znaleźli się w opałach.
4: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
5: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel. Dzwoń 570-750-570. kgmwęgiel.pl.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Szeroki wybór, pełny smak?
8: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś.
9: Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie. Przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Cztery ofiary strzelaniny na okupowanym Krymie. Ogień otworzył rosyjski żołnierz. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym pod Kaliszem. Erupcja najbardziej aktywnego wulkanu w Ameryce Środkowej, Gwatemala, ogłosiła alert. Jest 10. Marcin Bartnik. Cztery osoby zastrzelił rosyjski żołnierz na okupowanym Krymie. W okolicach Sewastopola mężczyzna najpierw miał zabić kolegę ze służby, a potem troje cywilów. O zbrodni donoszą ukraińskie i niezależne rosyjskie media. Szczegóły na ten temat zebrał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Co się wydarzyło na Półwyspie?
2: Mężczyzna według informacji potwierdzonych przez krymskie władze okupacyjne otworzył ogień do grupy ludzi. Najpierw skierował lufę na swoich kolegów, a potem na przebywających w pobliżu cywilów. Śmiertelnie postrzelił 71 i 59-latków oraz 64-letnią kobietę. Sprawca został krótko potem zatrzymany. Do tej zbrodni doszło we wsi Chmielnicki, niedaleko Sewastopola na Krymie. Na razie nie wiadomo, co było motywem takiego zachowania sprawcy.
1: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym pod Kaliszem. Jedna osoba jest ranna, informują służby, które ściągnięto do akcji w gminie Brzeziny.
3: Jedna osoba została poszkodowana w wyniku wybuchu gazu nagromadzonego w pomieszczeniu kuchennym w jednym z budynków jednorodzinnych w miejscowości Jagodziniec w podkaliskiej gminie Brzeziny. Osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala.
1: Powiedział nam Jakub Pietrzak, rzecznik Straży Pożarnej w Kaliszu. Na miejscu pracowały trzy zastępy ratowników, pogotowie i policja. Górale z Podhala są za prawem śniegu, postulują jednak poprawki. W Senacie procedowana jest nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która ma ułatwić inwestycje narciarskie na terenach prywatnych. Podobne zapisy funkcjonują od lat w krajach alpejskich. Samorządowcy z Podhala są za takimi zapisami, ale w nieco zmienionej formie, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
4: Potrzebne jest narzędzie, które uniemożliwi, że ktoś podkupi środkową działkę na stoku i zablokuje całą inwestycję, robiąc na złość tym, którzy przygotowali inwestycję, tym, którzy by z niej korzystali.
5: Karol Wagner, członek zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Z jednej strony jest to troska o polskiego konsumenta, ale z drugiej strony także o miliardowe inwestycje inwestorów.
6: Myślę, że to zdecydowanie było potrzebne 20-15 lat temu, ze względu na to, że wiele tych terenów, które potencjalnie mogłyby być pod inwestycje narciarskie, w tej chwili jest już w dużej mierze zabudowanych.
1: Uważa Emilia Glista, która pracuje w branży turystycznej na Podhalu. Projektowane zmiany mają jednak sporo przeciwników, którzy przede wszystkim zarzucają, że jest to ograniczenie prawa własności prywatnej. Stan zagrożenia w Gwatemali powodem erupcja Fuego to najbardziej aktywny wulkan w Ameryce Środkowej. Z kaldery wydobywa się lawa oraz ogromne chmury gazu i popiołu. Ewakuowano mieszkańców dwóch pobliskich wiosek. Rząd zawiesił też zajęcia w lokalnych szkołach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uniwersytet Morski w Gdyni zakończył konsultacje z przedstawicielami branży stoczniowej po tym, jak w pierwszym przetargu na budowę następcy Daru Młodzieży nie wpłynęła żadna oferta. Potencjalni wykonawcy postulują przede wszystkim wydłużenie terminu składania ofert oraz czasu na realizację projektu. Według pierwotnych założeń podpisanie umowy planowano na 2026 rok, a dostarczenie gotowego żaglowca na rok 2028. Koszt budowy szacowany jest na 350 milionów złotych.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 3:50, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Sandra. Na początek tej godziny, a w kolejce czeka już kombi.

0: The One and Only Chesney Hawkes w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 18 minut po 10 teraz. A ktoś, kto wygra, ktoś, kto mu się uda kupić wejściówkę na Igrzyska Olimpijskie letnie w 2028 roku, na pewno należy do szczęśliwców. Już teraz jest 12 milionów chętnych do tego, aby kupić wejściówki. Na razie rozeszła się pierwsza pula, czyli 4 miliony wejściówek. Jedna osoba może kupić maksymalnie 12 biletów na zawody sportowe i najwyżej 4 na ceremonię otwarcia i zamknięcia imprezy. Przypominam, że Igrzyska Olimpijskie letnie w Los Angeles to dopiero za 2 lata, właściwie to 1,5 roku, bo to 14 lipca się rozpoczną, a 30 lipca 2028 się zakończą. Wydaje mi się, że wtedy będzie bardzo, bardzo gorąco, a jak gorąco, to można się schłodzić na przykład jednym z napojów, które tutaj proponujecie. Są na przykład takie propozycje, aby kisiel i na zimno, i na ciepło popijać, a niekoniecznie jeść. Więcej za chwilę. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was, a przypominam, że pytam o to, co najlepiej smakuje na zimno, a co na ciepło, bez procentów. Oczywiście do oddania mam butelkę termiczną Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
7: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
6: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
7: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
10: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Szeroki wybór, pełny smak?
13: Tak.
12: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie 2. Alesto. Żyj ze smakiem.
14: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.

Odkryjemy miłość nieznaną. I Alicja Majewska w Radiu Plus. Ktoś śpiewał razem z panią Alicją. 28 minut, 29 minut do 11. Ja dzisiaj przypominam, że pytam o te napoje, które chłodzą, ale też takie, które ogrzewają zimą. I wiadomość od Oli. Matcia na każdą pogodę, kiedy gorąco z mlekiem owsianym, pulpą mango i kostkami lodu, kiedy zimno na pełnym mleku z pianką. Pycha z pozdrowieniami od Oli. Pozdrawiamy także. Z kolei Aga również o matci pisze. Polecam na ciepło zamiast kolejnej kawy matcia z mlekiem kokosowym lub w opały w wersji na zimno z kostkami lodu z pienionym mleczkiem kokosowym. Doda energii i ogrzeje i schłodzi. To wiadomość od Agi, a 691-141-141 to SMS-owy numer dla Was. Na te wiadomości czekam jeszcze długo, bo mniej więcej godzinę, tak do 11 z minutami. A do oddania mam, przypominam, butelkę termiczną od Radia Plus. Będę starała się jak najwięcej tych wiadomości od Was przeczytać, bo sporo inspiracji na to, czym się ochłodzić, a czym ogrzać. Elton John, I'm Still Standing, teraz w Radiu Plus.

0: Bon Jovi i Always w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do 11, a bez względu na to, dokąd zmierzamy, zawsze warto mieć ze sobą butelkę z wodą, jeśli chodzi o góry. I ważna informacja dla tych, którzy w górach odpoczywają właśnie i w Tatrach planują zdobywać kolejne szczyty i przejść przez kolejne szlaki. To jeśli w planach był ten prowadzący przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego, to ten szlak jest zamknięty do odwołania. To czerwone. Nie oznacza to jednak, że zamknięte jest dojście w kierunku Szpiglasowej Przełęczy. Tutaj można żółtym szlakiem, czyli ceprostradą, podróżować, spacerować, wędrować do woli. A gdziekolwiek spędzacie ten czas, w górach czy nie w górach, zawsze warto mieć wodę ze sobą, tak jak już wspominałam, tym bardziej, że temperatury w najbliższych dniach i dzisiaj także bardzo wysokie, więc trzeba pamiętać o nawadnianiu, a ja pytam o to, co na zimno, a co na ciepło Wam najlepiej smakuje. I jeśli chodzi o to na zimno, to sporo pomysłów jest na to, jak się nawadniać, nie tylko samą wodą, ale na przykład sok pomarańczowy, sok wyciśnięty z pomarańczy, do tego woda gazowana i odrobina soli, listki, mięty. To wiadomość od Agaty. 691-141-141. Czekam jeszcze na Wasze wiadomości do 11 z minutami. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 2 kupony po 50 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Malinowcy znaleźli się w opałach.
4: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
5: Polski węgiel. Najwyższe parametry. Bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel. Dzwoń 570 750 570. kgmwęgiel.pl.
6: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19, koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20, koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19, koncert Gospel Jazz w Tężnicy Salankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel na Drabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
7: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64b.
1: Reklama.
0: Let's go, girls.

0: Manic Monday, The Bangles w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. Na szczęście dzisiaj nie szalony poniedziałek, ale wtorek i mam nadzieję, że spokojny. Do 11 pozostały 3 minuty, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowarzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Pałac Prezydencki tłumaczy podpisane przez Karola Nawrockiego ułaskawienia. Pożar, z którym walczą polscy strażacy w Hiszpanii, już się nie rozprzestrzenia. Dziecięcy handel lemoniadą z wytycznymi od głównego inspektora sanitarnego. Jest 11. Marcin Bartnik. Wara rządzącym od prerogatyw prezydenta. Tak współpracownice Karola Nawrockiego komentują głosy po ułaskawieniu nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Te decyzje krytykują przedstawiciele rządu. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odpowiada, że Karol Nawrocki nie musi tłumaczyć się z tego, w których przypadkach stosuje prawo łaski.
1: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
0: Decyzja sądu, który skazał Starucha, była zdaniem rzecznika prezydenta niesprawiedliwa.
1: W tej konkretnej sprawie, jeżeli państwo przeanalizujecie całą dokumentację, jeżeli byście państwo zwrócili uwagę na to także, co mówili obrońcy, ale także co mówili organizatorzy wydarzenia, w którym brał udział ten człowiek, który został ułaskawiony, to sprawa była oczywista.
0: Piotr Staruchowicz był skazany za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczu w Lublinie. Wcześniej odpowiadał m.in. za pobicie kibica Polonii czy spoliczkowanie jednego z piłkarzy Legii. Trwa obława na kierowcę, który uciekł po potrąceniu policjantki. Do wypadku doszło wczoraj w miejscowości Kuchowo w powiecie słupeckim. Funkcjonariuszka próbowała zatrzymać auto do kontroli.
2: Gdy funkcjonariuszka dobiegła do pojazdu, kierowca wykonał manewr cofania i doprowadził do zdarzenia z udziałem policjantki. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący, który nie zatrzymał się, oddalił się z miejsca kontroli w nieznanym kierunku.
0: Wyjaśniała Katarzyna Dąbrowska z Komendy Powiatowej w Słupcy. Na szczęście kobieta nie odniosła obrażeń wymagających hospitalizacji. Pożar, z którym walczą polscy strażacy w Hiszpanii, osiągnął rozmiary największego w historii. Ogień strawił już ponad 32 tysiące hektarów i jest największą katastrofą, z jaką mierzy się region Castilla-La Mancha. Dobra wiadomość jest taka, że ogień jest już pod kontrolą i dalej się nie rozprzestrzenia. Walkę z ogniem utrudnia jednak ukształtowanie terenu, wyjaśnia Jakub Siczek, dowódca polskich strażaków w Hiszpanii.
3: Tutaj teren jest bardzo zróżnicowany. Jest bardzo dużo pagórków. Teren jest czasami nawet górzysty. Roślinność jest zupełnie inna niż w Polsce. Tutaj ten teren jest bardzo rozległy, w większości to jest tak zwany burz.
0: Wczoraj strażacy wykorzystali chwilowe ochłodzenie do wspólnych ćwiczeń ze śmigłowcami gaśniczymi, ale podkreślają, że wraz ze wzrostem temperatur sytuacja pożarowa może się pogorszyć. Jasnogórskie śluby narodu są wciąż aktualne. Z okazji ich 70. rocznicy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda zwrócił uwagę na ich aktualność.
4: Warto wspomnieć te wydarzenia, warto o nich pamiętać, zwłaszcza dzisiaj, kiedy dzieje się tak wiele zła w naszym kraju, kiedy jest tyle podziałów, tyle różnych trudności. Może powinniśmy jeszcze bardziej skierować nasze serce ku Maryi.
0: Jasnogórskie śluby narodu miały miejsce na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Złożono wówczas Matce Bożej 9 przyrzeczeń, które stały się programem dla całego narodu. Autorem tekstu był więziony wówczas przez komunistów Komańczy kardynał Stefan Wyszyński.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziecięcy handel lemoniadą z rządowymi wytycznymi. Główny Inspektorat Sanitarny przygotował zalecenia dotyczące sprzedaży produktów przygotowywanych przez dzieci, w tym też owoców i domowych wypieków. GIS przypomina, że żywność powinna być przechowywana w czystym, chłodnym miejscu, a stanowiska powinny znajdować się w cieniu.
6: Chcieliśmy to w jakiś sposób uporządkować, co nie znaczy, że objęliśmy to nadzorem sanitarnym. To jest bardzo ważna informacja. Tego rodzaju sprzedaż nie podlega kontroli inspekcji sanitarnej. Jeżeli tu stwierdzacie państwo nieprawidłowości, należy wzywać Straż Miejską czy Policję, bo są to te organy, które mogą skontrolować czy zająć się ewentualnymi nieprawidłowościami.
0: Wyjaśniał

0: Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Szczegółową listę wytycznych dotyczących sprzedaży dziecięcych wyrobów można znaleźć na stronie GIS-u.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
2: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Dziwny jest ten świat i Czesław Niemen na początek tej godziny.

0: Our House i Madness w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 18 minut po 11 teraz na zegarze. Jeśli kawa, to tylko gorąca, nawet latem. A na zimno to lemoniada ogórkowo-bazyliowa. Na każdy upalny dzień, napisała Karolina, bo pytam dziś o to, co na zimno, co na ciepło. Do oddania mam butelkę termiczną Radia Plus 691-141-141. SMS-owy numer dla Was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości, a później dzwonię do kogoś z Was.
1: Reklama.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
4: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
5: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
4: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina kruca bomby i owieczek i renek.
6: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
5: To jakbyś nie był tam wcale.
4: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
7: Czeka tu na Was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
8: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Nasza reggae i Italo Disco, Albano i Volare w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 29 minut pozostało do 12. A ja pytam dziś o to, co na ciepło, co na zimno. Do oddania mam butelkę termiczną od Radia Plus przecudnej urody i ta butelka trafi do Adama. A Adam na ciepło i na zimno woda. O poranku ciepła woda jest dobra dla jelit. Na zimno pije miętową herbatę albo wodę z miętą i plasterkami ogórka oraz odrobiną miodu. Ogólnie nie przepadam za zbyt zimnymi napojami, bo są niezdrowe dla naszego organizmu. I coś w tym jest, przecież często można ochłodzić się na przykład gorącą miętową herbatą. Dla Adama butelka, a teraz już Material Girl i Madonna w Radiu Plus.

0: Kokomo i Beach Boys w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Na pewno na Kokomo albo na przykład na Jamajkę. Nie chcemy lecieć, bo tam pogoda ten podobna do naszej, a przynajmniej u nas wiemy, gdzie się schłodzić. Na zegarze 17 minut do 12. Do południa jeszcze między innymi Celine Dion. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64b.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą?
10: Och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

0: Kraków.
1: Kierowca kombajnu pod Łowiczem miał się przyczynić do śmierci 11-latka na hulajnodze elektrycznej. Nie wybuch w centrum stolicy, są duże utrudnienia w ruchu. Robert Lewandowski, piłkarzem tygodnia w USA. Jest 12. Marcin Bartnik. 11-latek nie żyje. Kierowca usłyszy dziś zarzuty. Są nowe ustalenia po tragedii pod Łowiczem. Chłopiec na hulajnodze elektrycznej wjechał wczoraj pod kombajn w miejscowości Sypień. Dziecka nie udało się uratować. Śledczy nie mają już wątpliwości, że kierujący tym pojazdem ponosi odpowiedzialność za wypadek.
2: Na miejscu zdarzenia zostały wykonane oględziny z udziałem biegłego z zakresu ruchu drogowego. W ten sposób ustalono, że kierujący kombajnem ponosi winę za wypadek, nie powinien się bowiem poruszać tą drogą, a poza tym kombajn miał nieprawidłowo, to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
1: Informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Kierowcy kombajnu będzie groziło 8 lat więzienia. Niewybuch i utrudnienia w centrum Warszawy. Natrafiono na niego w czasie remontu torowiska w Alei Solidarności. Trasa jest zamknięta w obu kierunkach, o tym Mateusz Gołębiewski.
3: Warszawska policja otrzymała zgłoszenie o znalezieniu niewybuchu przed godziną 7 rano. Funkcjonariusze wstępnie ocenili, że obiekt może pochodzić z okresu II wojny światowej. Do czasu przyjazdu patrolu saperskiego teren pozostaje zabezpieczony przez policję. Dlatego zamknięty jest odcinek Alei Solidarności między Jana Pawła II a Placem Bankowym w obu kierunkach. Kierowcy muszą jechać objazdami. Z utrudnieniami muszą też liczyć się pasażerowie komunikacji publicznej. W Alei Solidarności na odcinku od Jana Pawła II do Placu Bankowego występują utrudnienia w kursach linii 190 i Z26, informuje warszawski transport publiczny. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Władze Maroka twierdzą, że jeszcze w lipcu ostrzegały Hiszpanię przed ryzykiem masowego napływu migrantów do Ceuty. Według Rabatu Madryt dostał wyraźne sygnały kilka dni przed wtargnięciem do enklawy około 60 tysięcy osób. Ryzyko było duże, bo na początku lipca hiszpański Sąd Najwyższy orzekł o zakazie stosowania natychmiastowych wydaleń wobec migrantów z Afryki. Mieszkańcy hiszpańskiej enklawy przyznają, że skala wydarzeń budzi w nich strach. Jesteśmy bardzo małym miastem w Afryce Północnej. Władze nie interesują się nami. Zostaliśmy porzuceni. To byłoby odpowiednie słowo. Poczułam się bardzo przestraszona. Wyjrzałam przez okno i zobaczyłam tysiące biegnących ludzi. Całe miasto zamknęło się. W związku z tymi wydarzeniami na dziś zwołano nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Braki wody w kranach, straty w rolnictwie, droższa żywność i problemy elektrowni. Polska mierzy się z brakami wody w rzekach. Eksperci alarmują, że w kraju narasta problem suszy.
4: Wiele odcinków rzek ma stan ekstremalnie niski, taki, który nie był nigdy notowany. I dotyczy to nie tylko małych rzeczek, ale również takich rzek jak Wieprz czy Środkowa Warta.
1: Zaznacza Jacek Engel z koalicji Ratujmy Rzeki. Jak dodaje, budowane zbiorniki wodne nie rozwiązują problemu.
4: Czasem pogarszają sytuację, skoro tempo parowania z otwartego lustra wody latem jest większe niż dopływ wody rzeką do tego zbiornika.
1: Susza rolnicza objęła już 62% gmin w Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Robert Lewandowski, wybrany piłkarzem tygodnia MLS, czyli najwyższej ligi piłkarskiej w Stanach. Polak w ostatnim meczu zdobył 2 gole dla Chicago Fire. Jego drużyna wygrała Charlotte 2-1. Chicago Fire po 9. zwycięstwie w sezonie z dorobkiem 29 punktów zajmuje 4. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej.
5: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Ruch wahadłowy w Kleczy Dolnej na drodze krajowej numer 52 w pobliżu słynnego wiaduktu kolejowego. Kierowca ciężarówki w ostatniej chwili zorientował się, że nie zmieści się pod wiaduktem, aby uniknąć uderzenia w strop. Wykonał gwałtowny manewr i wpadł do rowu. Na miejscu cały czas występują utrudnienia. Od lat był miejscem dancingów i koncertów. Krakowski klub Feniks kończy swoją działalność. Słynne miejsce znajdowało się w kamienicy naprzeciw sukiennic na ulicy Świętego Jana, opowiada Krzysztof Jakubowski, publicysta i autor książek o historii Krakowa.
6: W 1926-1927 roku towarzystwo Feniks wykupiło ten teren i zaczęto tą inwestycję. W 1933 roku ruszyła kawiarnia na pierwszym piętrze. To była bardzo poważna inwestycja. W ogóle budynek był klimatyzowany jako pierwszy w Krakowie. Miał świetne windy szwajcarskie, ciche.
5: W związku z zakończeniem najmu

0: Lokal przejął zarząd budynków komunalnych w Krakowie. Kwestie wystroju Feniksa ZBK pozostawi w całości w rękach nowego najemcy. Na koniec prognoza pogody w Radiu Plus.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
0: Bardzo dużo słońca i gorąco, lato w pełni w Krakowie, na termometrach nawet 37 stopni, w Zakopanem 32, biomet niekorzystny.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
2: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
3: To już wtorek, a witają Państwa Agnieszka Morawska
4: i Marek Sierocki.
3: Zapraszamy na przebojową pocztę, a zaczynamy hitem grupy Queen. To piosenka I Want It All. Będzie rockową.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 5 lipca roku 1901 na świat przyszedł wybitny muzyk.
2: Czwartego, trochę już się pospieszyliśmy i opóźniliśmy, ale wiesz co, bo z Louis Armstrongiem jest taka trochę historia, ponieważ on światu wmawiał, że on przyszedł na świat 4 lipca właśnie 1900 roku, jednak jego biografowie sprawdzali to i to jest 4 sierpnia 1901 roku.
1: Tak, no więc właśnie, wtedy na świat przyszedł Louis Armstrong, uczył się gry na trąbce w takich dosyć dziwnych okolicznościach, bo w poprawczaku, ale instrument mu się bardzo spodobał, stał się wirtuozem trąbki. Też niezwykły talent miał wokalny, charakterystyczny głos. Pseudonim artystyczny Louisa Armstronga to Satchmo. Odszedł od nas w roku 1971. Tylko 70 lat żył, ale pozostawił kawał świetnej muzyki, między innymi duety z Ellą Fitzgerald, no a także wielki hit What a Wonderful World.
2: Który też powstał w takim czasie, gdy gdy rasizm w Stanach Zjednoczonych, gdy były niepokoje wielkie i ta piosenka też powstała właśnie po to, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co jest najważniejsze.
1: No więc właśnie, What a Wonderful World, Louis Armstrong, niezwykle ważny utwór w historii światowej muzyki rozrywkowej.

0: stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, to liczy się człowiek, to kupuje.
1: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: To Lego Pikachu!
5: Nie.
6: Ha? Jak to?
5: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
6: Tak!
5: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
7: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.

0: ale to był rok 1985, zima. Ryszard Pozdankowski skomponował ten utwór. Od razu było wiadomo, że to będzie przebój. Grażyna Orlińska napisała słowa, no i Ryszard uderzył z tą piosenką do pani Ireny Santor.
1: Tak.
0: No a pani Irena powiedziała: Rysiu, jak ty sobie wyobrażasz, że ja w takiej pięknej sukni będę śpiewała o golasach? No i drugim wyborem był Zbyszek Wodecki, który, a dobra, nagram ten utwór. Nagrał, zapomniał, pojechał do Stanów Zjednoczonych. No wtedy nie było takiego kontaktu jak dziś, czyli nie było internetu. Te wiadomości były przesyłane listami. Kiedy wrócił po paru miesiącach do Polski, to okazało się, że jest to mega, ale to mega hit. Odważny jak na tamte czasy. Teledysk powstał do tej piosenki.
1: Tak, tak, tak. Dzisiaj trochę już wygląda tak...
0: Oldschoolowo.
1: No, z paździerzem takim lekkim, ale wtedy...
0: Ale wygląda. Dobrze, to za nami, a przed nami też będzie bardzo słonecznie, wakacyjnie. Hej Soleil to utwór Umberto Tozziego. Pochodzi z jego trzeciego studyjnego albumu zatytułowanego Tu. I właśnie ta tytułowa piosenka, którą Umberto Tozzi napisał wspólnie z Giancarlo Bigazzim, była no, wielkim hitem w Europie. Naprawdę. Pamiętam doskonale te czasy i to był utwór, który nuciła cała Europa, ale mnie się zawsze podobała piosenka Hej Soleil, która łączyła się z utworem Tu na albumie. Te utwory stanowiły taką całość. Nam się udało wyciąć i dzisiaj chcielibyśmy Państwu przypomnieć, szczególnie tym, którzy w latach 78-79 bawili się na dyskotekach. Hej Soleil, Umberto Tozzi.

0: Na zegarze teraz 21 minut do 13 przebojowa poczta Marka Sierockiego. Marku, za moment piosenka, która jest coverem, to jest Only You i Flying Pickets. Czy ty kojarzysz, jak do tego doszło właśnie, że Flying Pickets zajęło się tym utworem?
1: Pierwsza wersja to oczywiście duet Yazoo, rok 82. Ogromny sukces na listach przebojów, ale sukces w formacji Flying Pickets przeszedł jakiekolwiek oczekiwania. To grupa wokalistów, aktorów, którzy właśnie tylko i wyłącznie używali swoich głosów do nagrywania piosenek. I to było bardzo odważne przedsięwzięcie, wziąć na warsztat hit, który rok wcześniej cieszył się niesamowitym powodzeniem, a Flying Pickets zrobili taką prawdziwą perełkę. I mnie z reguły podobają się wersje oryginalne, w tym przypadku i jedna, i druga bardzo mi się podoba. Przez 5 tygodni piosenka była na szczycie brytyjskiej listy przebojów. No i była takim świątecznym numerem jeden w roku 83. A dla wykonawców Wielkiej Brytanii najważniejsze jest, aby być na pierwszym miejscu w okresie świątecznym. To jest taki punkt honoru wielu, wielu wykonawców i formacji Flying Pickets to się udało. Nigdy już później nie odnieśli sukcesu, który mógłby się porównać do piosenki Only You. Posłuchajmy, jak pięknie głosami można nagrać utwór.

0: Bilet na Santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Reklama.

0: Zakończymy dzisiejszą przebojową pocztę balladą z filmu Gorączka sobotniej nocy. How Deep Is Your Love to pierwszy singiel, który promował ten film, bo pomysł Roberta Stigwooda, producenta, był taki, że najpierw poznajemy muzykę, a potem film. No i to był strzał w dychę. Piosenka nagrodzona nagrodą Grammy.
1: I okazja do tego, żeby też przypomnieć sobie i piosenkę, a być może i film. W środę ma być na jego ręce, więc może to jest taki pomysł na jutro.
0: Gorączka środowej nocy. To może zagramy Stayin' Alive.
1: A to innym razem, to jutro może.
0: Albo Night Fever jutro. Teraz How Deep Is Your Love. No też takie przypomnienie końcowej sceny z filmu Gorączka sobotniej nocy.
1: A teraz my dziękujemy za dzisiaj.
0: Dziękujemy. W tym składzie słyszymy się jutro po 12.
1: A dzisiaj po 20 z Markiem Sierockim.
0: Dokładnie, zapraszam

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
0: jest fresh! Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Ułaskawienie starucha przez prezydenta na początek tłumaczenia kancelarii Karola Nawrockiego. Tragiczny pożar domu w Koźminie Wielkopolskim pod Krotoszynem. Nietrzeźwy policjant spowodował kolizję w hełmie. Jest 13. Marcin Bartnik. Ułaskawienie starucha powodem kolejnego konfliktu na linii Pałac Prezydencki Rząd. Karol Nawrocki zastosował akt łaski wobec nieformalnego lidera kibiców warszawskiej Legii, Piotra Staruchowicza. Posypały się za to na niego słowa krytyki od rządzących, na co jest też zdecydowana reakcja współpracowników głowy państwa. Głosy z Pałacu Prezydenckiego zebrał nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślał, że zdaniem Karola Nawrockiego staruch został niesprawiedliwie osądzony i objęty zakazem stadionowym, a poza tym stwierdził, że prezydent nie musi tłumaczyć się ze swoich decyzji o przyznaniu aktu łaski.
3: Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
2: Komentując decyzję prezydenta, szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał na platformie X, że ułaskawienie kogoś takiego jak staruch pokazuje, o jakiej Polsce marzy prezydent, a wiceszef MONT Zary Tomczyk dodał, że to jak napluć w twarz policjantom.
1: Innym ułaskawionym był działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u Adam Borowski, którego skazano za zniesławienie Romana Giertycha, oraz Piotr Pytel, niesłusznie skazany za zabójstwo w Niemczech. Tragiczny pożar w Koźminie Wielkopolskim pod Krotoszynem. Zginęła jedna osoba. Jej ciało znaleziono po ugaszeniu płonącego domu jednorodzinnego.
4: Przypadkowe osoby podjęły próbę gaszenia przy pomocy wody z węża ogrodowego. Niestety działania nie były na tyle skuteczne, żeby ugasić ten pożar. Po dotarciu zastępów straży pożarnej strażacy podali jeden prąd gaśniczy wody na palący się obieg, doprowadzając do ugaszenia tego pożaru. Ujawnili ciało osoby, która przebywała wewnątrz.
1: Relacjonował rzecznik krotoszyńskich strażaków Tomasz Patrys. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Na miejscu pracuje prokurator. Nietrzeźwy policjant prowadził radiowóz i spowodował kolizję. Są zarzuty dla mundurowego z Komendy Miejskiej w Chełmie. 53-latek został zawieszony, ma zostać wydalony ze służby. W minioną sobotę, cofając nieoznakowanym radiowozem, uderzył w budynek komendy. Badanie wykazało, że miał ponad pół promila.
5: Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz nakaz powstrzymania się od prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na czas trwania postępowania. Przełożeni funkcjonariusze wszczęli procedurę wydalenia go ze służby.
1: Wyjaśniał Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. 53-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przyznał się i tłumaczył, że spożywał alkohol dzień wcześniej. Był przekonany, że zdążył wytrzeźwieć. Ma 7-letni staż pracy w policji, może spędzić za kratami do 3 lat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Noc spadających gwiazd już wkrótce. Mowa o Perseidach, które najłatwiej będzie można zaobserwować w całej Polsce w nocy z 12 na 13 sierpnia. Czym są Perseidy, tłumacza astronom Stanisław Rokita z toruńskiego planetarium.
6: Wszyscy kojarzą to jako spadające gwiazdy, choć oczywiście samo zjawisko nie ma nic wspólnego z gwiazdami. No może tyle, że obserwujemy je w nocy. Spadające gwiazdy, czyli meteory, albo jak twierdzili starożytni Grecy, zawieszone w przestrzeni w powietrzu. I w sumie jest to bardzo trafne określenie, ponieważ widzimy taki świetlisty ślad, który nagle pojawia się na niebie, szybko znika i po całym zjawisku.
1: Na noc spadających gwiazd zaprasza m.in. Obserwatorium Astronomiczne w podtoruńskich piwnicach.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Jest światełko w tunelu, choć nie wszystkie postulaty zostały spełnione, mówi Marzena Pszczoła, przewodnicząca Komitetu Nie dla S7 przez Krzyszkowice, członek strony społecznej zespołu do spraw S7. Chodzi o petycję w sprawie zmiany wariantów poprowadzenia drogi S7 z Krakowa do Myślenic. Jest odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury.
8: Daje nam szansę na to, żeby ten proces przebiegał bez wpływu jakichkolwiek lobbystów, czy to politycznych, czy biznesowych, tak aby sprawiedliwie zaprojektować drogę, aby ona pełniła swoją funkcję, ale jednocześnie nie ingerowała za bardzo w środowisko, w zabudowę gęstą, w nasze tutaj dobro.
7: Mówiła Marzena Pszczoła. Następne spotkanie zespołu opracowującego nowe warianty odbędzie się 21 października. Z kolei 6 listopada finałowe spotkanie zespół pokaże wszystkie wnioski i mapy. 786 kozic, w tym 95 tegorocznych młodych, zaobserwowano podczas wiosennego liczenia w całych Tatrach, podał TPN. To o 46 osobników więcej niż podczas ubiegłorocznego monitoringu. Na koniec prognoza pogody w Radiu Plus.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karcz.

0: Ma Ulipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów. Ulipy.com.pl.
1: Upalnie w Krakowie na termometrach nawet 37 stopni. Można się schłodzić na rynku pod kurtyną albo skorzystać z pitników.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Ulipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów. Ulipy.com.pl.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
3: No to lato przez duże L, bo naprawdę zrobiło się gorąco. 6 minut po pierwszej to jest Radio Plus i popołudniowy wtorkowy program. Zaczynam od Modern Talking, później zagram Perfect Enie i Abbe. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Na zegarze 22 minuty po godzinie 13 to ABBA i przebój Take a Chance on Me. Utwór, który sam kompozytor i twórca Björn Ulvaeus z ABBA nazwał, uwaga, sprawdzę jeszcze dokładnie, niemiecki marsz skrzyżowany z muzyką country. Taki oto miał pomysł na to, zazwyczaj to fani albo dziennikarze jakoś szukają określeń na przeboje. A tutaj proszę bardzo, sam zespół ABBA nazwał to niemieckim marszem. Ja tam nic takiego nie słyszałem, ale skoro twórca tak mówi. Michael Jackson za chwilę i Thriller w Radio Plus w popołudniowym programie.
1: Reklama. Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: A pamiętasz Rapkoland?
3: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i Owieczek Irenek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu-Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
6: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3, tam są drzwi.
11: Vox,
12: tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

Za 23 minuty, godzina 14, High on Emotion i Chris De Park. Drodzy Państwo, zaczęło się tylko nad morzem. Temperatura prawie 30 stopni, a w pozostałych miejscach dzisiaj w Polsce powyżej 30 stopni. Południowy wschód to 38, ale upały nie mówią ostatniego słowa, bo jutro ma być jeszcze cieplej, temperatury w okolicach 40 stopni. Że trzeba pić, to wiadomo, że trzeba dbać o nawodnienie, to wiadomo. Ale uwaga, także trzeba uważać na to, co się je. Żadnych tłustych potraw, żadne obiadanie się. Jemy lekko, jemy w miarę często, niewielkie porcje. To spowoduje, że lepiej będziemy przechodzić upały, no i dla zdrowia, dla sylwetki to lepsze rozwiązanie niż tłuste jedzenie. Jennifer Rush teraz na naszej antenie, a później będzie Anna Jantar.

0: Bardzo mądre słowa. Niby tak mało, a jednocześnie tak dużo, żeby szczęśliwym być i żeby ktoś pokochał nas. No ale z tą miłością to nie jest tak prosto, że ot, już ktoś nas kocha i my kochamy kogoś. Dużo szczęścia wam życzę, moi drodzy. Na antenie Radia Plus piosenek o miłości nie będzie brakować, choć akurat nie w tej godzinie. Po 14 na pewno coś znajdę. Do 14 jeszcze Chris Ria i numer uno Tora, Tora, Tora. O 14 serwis informacyjny.
1: Reklama.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: To jest numer 1 na antenie Radia Plus. Można było sobie pośpiewać, bo to taki refren, który wpada w ucho i od razu aż chce się ponucić, a nawet głośniej zaśpiewać ten refren. Tora, tora, tora na antenie Radia Plus. 3 minuty zostały do 14:00, o drugiej serwis informacyjny, a później kolejna godzina przebojów. Rozpoczniemy od Wonderful Life, to będzie Black.
1: Reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
4: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Golda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: wskazuje na duże prawdopodobieństwo dopuszczenia się przez pana podejrzanego tego przypisywanego mu czynu usiłowania zabójstwa. Także zachodzą szczególne przesłanki zastosowania tego najdalej idącego środka zapobiegawczego.
1: Powiedział nam Mateusz Kuciński z prokuratury. Obrońca Jakub Hirnle dodaje, że decyzja będzie zaskarżona.
2: Jesteśmy na wczesnym etapie postępowania. Na tą chwilę klient jest tymczasowo aresztowany. Prawdopodobnie zostanie on zaskarżony.
1: Przypomnijmy, pokrzywdzona kobieta została wczoraj wypisana ze szpitala. Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu Wisły. Około południa nie pracowały bloki 2, 3 i 4 w Kozienicach oraz bloki 5, 6 i 7 w Połańcu. Przyczyną jest niski poziom Wisły. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami dla niemal całego kraju. Na termometrach zobaczymy grubo ponad 30 stopni.
3: Dzisiaj najchłodniej na krańcach północnych, około 27 stopni. W centrum temperatura maksymalna do około 34 stopni. Najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie. Tutaj temperatura maksymalna do około 37 stopni.
1: Wyliczał Przemysław Makarewicz, synoptyki MGW. Trzy województwa objęte są też alertami pierwszego i drugiego stopnia przed burzami.
3: W zachodniej części kraju oraz w Beskidach Zachodnich i w Tatrach przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Porywy wiatru towarzyszące burzom mogą osiągać nawet 90 km na godzinę.
1: Jutro na południu Polski temperatura może zbliżyć się do 40 stopni. Od czwartku przez kraj będzie przechodzić chłodny front atmosferyczny, który przyniesie lekkie ochłodzenie. Prawie w całej Polsce brakuje nauczycieli w szkołach. Najwięcej wakatów jest w województwie mazowieckim. Co ciekawe, obecnie pracuje w szkołach 60 tysięcy emerytów, mówi Tomasz Korczak ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.
4: To, że pracują emeryci, pracują nauczyciele, którzy mogą przyjść na emeryturę, ratuje sytuację kadrową w szkołach. Dyrektorzy mają z tym poważne problemy, szczególnie z przedmiotami przyrodniczymi, ale mam nadzieję, że ten problem w perspektywie czasu rozwiąże się, bo wchodzi niż demograficzny i że te dwie rzeczy uda się powiązać.
1: Jedną z osób, która wróciła do pracy w szkole, jest Krystyna Dasiewicz.
5: Trudno pominąć też aspekt finansowy, to, że otrzymuję emeryturę, mam pensję, to mi daje takie poczucie bezpieczeństwa, łatwiej zarządzać i dysponować budżetem domowym.
1: Dyrektorzy szkół w lipcu opublikowali blisko 20 tysięcy ogłoszeń o pracy dla nauczycieli. Najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku.
6: Wiadomości Radia Plus.
1: Turysta poturbowany przez żubra w Białowieskim Parku Narodowym miał podejść zbyt blisko, co spowodowało reakcję zwierzęcia, które poturbowało mężczyznę rogami. Świadkom udało się podjechać do tego miejsca samochodem i bezpiecznie zabrać poszkodowanego. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Władze Parku Narodowego zaapelowały do turystów o zachowanie bezpiecznej odległości od zwierząt, tym bardziej, że trwa ruja u żubrów i samce mogą być pobudzone. W internecie jest dostępny film, który nagrali świadkowie tego zajścia.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Fala upałów w Krakowie jutro, nawet 39 stopni na termometrach. Słońce i gorące dni są niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Dla ochłody można skorzystać z miejskich pitników lub z kurtyn wodnych.
8: Widzę, że chłodzicie się w kurtynach wodnych.
9: Tak, przydają się na te gorące dni.
8: Co one dają?
9: No na pewno wytchnienie i ochłodę.
10: Pijmy wodę.
11: Elżbieta Achinger, pierwsza wicewojewoda Małopolski.
12: Pamiętajmy o zwierzętach. W samochodzie nie możemy zostawić nawet na moment kota ani psa.
8: Dziecka też nie, bo takie przypadki też były.
12: Nie możemy zostawić właśnie naszego najmniejszego dzieciaka.
13: Zawsze starajmy się wybierać kąpieliska strzeżone. Na pewno nie wchodzić do wody po alkoholu.
7: Dodaje Kacper Powroźnik z krakowskiego Wopru. Działają kąpieliska na Zakrzów, przy Lasku Rusieckim i na Bagrach. Budynek już stoi, zamontowano okna. Budowa zakładu opiekuńczo-leczniczego Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Zatorze przekroczyła pół metek. W Nowym Zolu zamieszkają podopieczni obecnej placówki i nowi pacjenci, łącznie 69 osób. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowę Zolu uda się skończyć przed terminem, czyli majem przyszłego roku.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
7: Bardzo dużo słońca i upalnie, w Krakowie nawet 37 stopni, w Zakopanem 32, bez opadów, biometr niekorzystny.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
14: Radio Plus. Lato z nutą.

0: na zegarze 21 minut po 14. Każdy zna tę piosenkę Jennifer Page i utwór Crash. I w sumie tyle można powiedzieć o twórczości Jennifer Page, bo to jest jej debiutancki singiel, a później już za bardzo nie miała szczęścia do przebojów. No ale ten utwór wpadł na listy przebojów w wielu krajach, był numerem 1, utrzymywał się przez wiele tygodni na najwyższej pozycji, no i dlatego go doskonale znamy, lubimy i chętnie po niego sięgamy na antenie Radia Plus. Jan Hammer za chwilę się pojawi, później będzie Fancy Bolero, Tina Turner, Baim, także naprawdę dużo świetnej muzyki idealnej na wtorkowe gorące pop południa. A propos gorącej temperatury, to więcej o tym już za parę minut.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
9: Grrrt!

Fancy Bolero na antenie Radia Plus. Chciałoby się powiedzieć gorący przebój, ale to słowo gorąco to ostatnio jest odmieniane przez wszystkie przypadki, bo w Polsce mamy kolejne apogeum wysokiej temperatury. Kolejne, bo już mieliśmy takowe parę tygodni temu. Później było 20 stopni, a teraz znowu będzie 40. Dzisiaj już temperatura wysoka. Najcieplejszym miastem w Polsce Opole, 39 stopni. Tam maksymalnie może być, ale jutro to dopiero będzie wyścig o rekord temperatury, bo 40 jest przewidywana między innymi w Łodzi, ale także w Opolu, w Rzeszowie, w Warszawie. Natomiast Kielce według prognozy przynajmniej jutro na prowadzeniu 41 stopni Celsjusza ma być. Uważajmy na siebie, uważajcie na to, jak spędzacie czas na świeżym powietrzu. Lepiej w ogóle nie wychodzić z domu, albo jak już, no to nie na długo. No i pamiętajmy o tym oczywiście, żeby pić wodę, żeby wietrzyć mieszkanie, żeby jakoś tam się próbować ochłodzić. Różne sposoby są, można sobie na przykład jakiś wentylator, ale z odrobiną wody gdzieś tam w jakimś spryskiwaczu zainstalować po to, żeby nieco ochłody było. Życzę wam, abyśmy przetrwali wszyscy wspólnie te najbliższych kilka dni, bo spokojnie już w weekend zrobi się chłodniej. To nie jest tak, że temperatury na stałe w Polsce zagoszczą. No ale tak sobie zerknąłem na prognozę na następne dni sierpnia, to bardzo sympatycznie ma być. 25-26 stopni i tak powinno być latem.

0: Za kwadrans godzina 15. Shaky Stevens, Walijczyk, który pokochał rock and rolla i oczywiście Elvisa Presleya. Do tego stopnia, że swoją karierę muzyczną rozpoczynał właśnie grając Elvisa w spektaklach muzycznych. You Drive Me Crazy na antenie Radia A+. Simon & Garfunkel i przepiękny, wyjątkowy utwór The Sounds of Silence już za parę minut. A jeszcze przed 15, przed serwisem pojawi się Sasza.
1: Reklama. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Reklama.

No to na finał godziny trochę się pobujaliśmy. I Feel Lonely i Sasha w Radio Plus. To tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To jest lato. No a dzisiaj, jutro i pojutrze upalne lato z nutą nostalgii. Już za chwilę serwis informacyjny i później wracamy z przebojem Bonnie Tyler.

0: Radio Plus Kraków.
1: Kolejna rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Za chwilę relacja naszego reportera. Mniejsze zbiory owoców, wszystko przez niesprzyjającą pogodę. Nie można się kąpać w morskim oku, jest apel do turystów. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Polskie wojsko ponownie poderwało myśliwce. Przechwycono samolot rozpoznawczy Federacji Rosyjskiej. Podobne zdarzenie miało miejsce już

0: Dziękujemy.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Nowa partia Mateusza Morawieckiego pojawi się w połowie października. Były premier mówił o tym w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. W rocznicę wyborów parlamentarnych chce zorganizować wielką konwencję programową. Jego stowarzyszenie Rozwój Plus po odłączeniu się od PiSu buduje teraz struktury w regionach. Zainteresowanie jest duże, powiedział nam poseł Szymon Szynkowski-Welsenk.
2: Mamy w tej chwili kilkaset osób, które zgłosiły się w Wielkopolsce, zgłosiły swoją chęć działania w ramach stowarzyszenia Rozwój Plus. Weryfikujemy te osoby. Ten zaczyn jest bardzo dobry, zainteresowanie jest bardzo duże, więc nie powinniśmy mieć żadnego problemu z budową struktur i osób chętnych do działania.
0: Klub Rozwój Plus w Sejmie ma 41 posłów i jednego senatora. Tego lata mamy mniej owoców. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego zbiory będą o prawie 19% niższe niż przed rokiem. To skutek wiosennych przymrozków, słabych opadów i czerwcowych fal upału.
3: Pomimo tych niskich plonów w skupach te ceny nie są podnoszone. Prawdopodobnie oczywiście po raz kolejny na tej sytuacji skorzystają przede wszystkim duże sieci handlowe, które będzie oferował społeczeństwu wysokie ceny.
0: Mówił Adrian Wawrzyniak, rzecznik NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. My zapytaliśmy, czy klienci boją się wyższych cen.
4: Co jadłam, to jem nadal. Na pewno droższe, dostępne nadal i kupuję.
5: Nie wiem, owoce, warzywa, nie jest to jedyny czynnik, który wpływa na pewno na ceny rynkowe. Jest jeszcze kwestia importu, eksportu, także to mija czynniki.
0: W tym roku słabe zbiory zanotowali też rolnicy uprawiający zboża i warzywa.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Nie można wchodzić do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów o przestrzeganie zasad. Niektórzy kąpią się w górskich stawach i myją nogi w potoku. Nie należy tego robić, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
6: Jako ludzie przede wszystkim używamy różnego rodzaju detergentów, czy to do kąpieli, szamponów i różnych kremów z filtrem. Wchodząc do wody, do Morskiego Oka, widoczne już były takie tłuste plamy na tafli jeziora, co już jest bardzo dużym zanieczyszczeniem.
7: Szymon Ziobrowski, Tatrzański Park Narodowy.
8: To jest park narodowy, więc miejsce objęte ochroną. Mamy się poruszać po szlakach.
9: Muszę się przyznać, że nogi też moczyłem. Jest naturalne, nie, że tam człowiek chce do wody zobaczyć, jaka woda jeszcze zimna czy taka. No.
6: Trzeba też mieć świadomość tego, że nawet jak kąpiemy te nogi gdzieś w potoku, to gdzieś poniżej ktoś może wpaść na pomysł, żeby tej wody się napić.
0: A warto pamiętać, że woda w górskich potokach jest nie tylko brudna, ale także może być jałowa, nie zawiera elektrolitów.
10: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Już za dwa dni w czwartek wyruszą na pielgrzymkowy szlak, żeby zawierzyć się Matce Bożej. Zbliża się pielgrzymka krakowska z Wawelu na Jasną Górę. Cystersi z krakowskiej mogiły są prekursorami pielgrzymowania do jasnogórskiej pani. Mówi ojciec Maciej Majdak, proboszcz parafii pod wezwaniem Bartłomieja Apostoła w Krakowie Mogile.
11: Rozpoczęła swoje pielgrzymowanie w lipcu w 1972 roku. To wtedy była grupa mogilska i od właśnie tamtego momentu można powiedzieć, że liczymy czas, historię naszej wspólnoty nowochódzkiej, która potem stała się elementem wspólnoty całej pielgrzymki krakowskiej na Jasną Górę.
10: Ci, którzy nie są w stanie wyruszyć szlakiem na Jasną Górę, mogą powierzyć swoje intencje innym, to w ramach duchowego pielgrzymowania. A sierpień jest miesiącem abstynencji. Kościół katolicki zachęca wiernych, aby w tym czasie podejmowali dobrowolną rezygnację z alkoholu, a ci, którzy nie mają problemu z uzależnieniem, modlili się w intencji osób zmagających się z nałogiem. Z Wawelu na Jasną Górę wyrusza grupa pokutna w ramach wspólnoty trzeciej podgórsko-wielickiej. Pątnicy modlą się właśnie w intencji trzeźwości.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
10: W końcu wakacyjny i słoneczny klimat w pogodzie. W Krakowie nawet 37 stopni, w Zakopanem 32, a jutro jeszcze cieplej.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
1: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
13: Jest 6 minut po 15. Bonnie Tyler, Krzysztof Krawczyk, Sissy Catch i Simple Red. Tak będzie brzmieć początek tej godziny na antenie Radia Plus.

0: To taka chwila oddechu tego popołudnia. Simple Red, If You Don't Know Me By Now na antenie Radia Plus. Będzie jeszcze spokojnie w tej godzinie, ale też będzie dużo, dużo szybciej. Jak ktoś będzie miał ochotę trochę się poruszać, bo siedzi w klimatyzowanym pomieszczeniu i jest mu teraz zimno, bo i tak może być, to pojawi się Los Del Rio i Macarena.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: To Lego Pikachu!
5: Nie!
6: Ha? Jak to?
5: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Pozdrawiam wakacyjnie. Wszystkiego dobrego. Słońca. Na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Frączewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Na zegarze 4 minuty po wpół do czwartej. Mało by brakowało. A zamiast Macarena byłaby Magdalena. Bo taki pierwszy tytuł miała ta piosenka. Dopiero jeden z twórców, Antonio Romero, zmienił go na Macarena, na cześć swojej córki Esperance Macarena. Jeden z najpopularniejszych tanecznych przebojów wszechczasów. 14 tygodni utrzymywał się na miejscu pierwszym na liście Billboardu w Stanach Zjednoczonych. To jeden z nielicznych utworów, który tak długo był numerem jeden. No i ten bardzo charakterystyczny taniec. Jednocześnie Macarenę tańczyło ponad 2200 osób. Odbyło się to w Wielkiej Brytanii w 2011 roku. No i do tego momentu ten rekord nie został pobity. Słuchajcie Radia Plus, lato z nutą nostalgii, teraz ABBA, później będzie Eye of the Tiger, czyli piosenka z filmu Rocky. W tej godzinie jeszcze m.in. Mike Oldfield, czerwone gitary, mnóstwo świetnej muzyki specjalnie dla Was.

0: za kwadrans, godzina 16 to Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Wieczór będzie bardzo taneczny u nas, bo od 20 Marek Sierocki i lato pełne tanecznych przebojów z nutą nostalgii. Wszystko zmiksowane przez Marka. Marek wybiera zawsze najlepsze przeboje, więc będzie okazja posłuchać, a może się pobawić. Jak na urlopie jesteście, to pewnie co wieczór jest impreza. Za chwilę Mike Oldfield i Maggie Reilly, a później czerwone gitary.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Areszt dla 19-latka z Trzcianki miał zabić ojca. Wody Polskie ostrzegają, wody może brakować, nie podlewajmy ogródków. Rosjanie nie zagrają na siatkarskich mistrzostwach świata w Polsce. Minęła 16, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3 miesiące aresztu dla 19-letniego Michała H. z Trzcianki w Wielkopolsce. Mężczyzna miał zabić ojca, próbował też zabić policjanta podczas interwencji. W sobotę ciało starszego mężczyzny znaleziono przed budynkiem, a Michał H. zaatakował też interweniujących funkcjonariuszy.
2: Podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Prokurator powoła w tej sprawie biegłych lekarzy psychiatrów, którzy ocenią, czy podejrzany w chwili czynu był poczytalny.
1: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. W czasie zatrzymania 19-latek został postrzelony przez policjantów i trafił do szpitala.
2: Podejrzany przyznał się do zadania ciosów mieczem ojcu, nie przyznał się do próby zabójstwa policjanta i gruźb wypowiadanych wobec sąsiada.
1: Michałowi H. grozi dożywocie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niewybuch został wywieziony, to koniec akcji saperów w Warszawie. Przypomnijmy, podczas przebudowy

0: regionie.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. To nie jest czas na podlewanie ogródków wodą z sieci, ostrzega w rozmowie z naszym reporterem prezes Wód Polskich. Mimo że stan większości rzek nie osiągnął jeszcze alarmująco niskich poziomów, według prognoz tak może stać się w ciągu najbliższych tygodni.
2: Północ Polski nie jest objęta tymi ostrzeżeniami hydrologicznymi o występowaniu zjawiska suszy. Tam nawet stany niektórych rzek są w stanach wysokich. Południe Polski rzeczywiście w taka sytuacja występuje.
3: Tak doraźnie i na bieżąco, z czym to się może wiązać dla mieszkańców?
2: Widać to przede wszystkim w samych rzekach, czyli widzimy, że ten stan jest rzeczywiście niższy. My apelujemy, żeby jednak nie wchodzić do rzeki i nie próbować na przykład Wisły w Warszawie przekraczać pieszo. Druga rzecz to jest ograniczone korzystanie z rzek choćby w zakresie poboru wody na potrzeby samorządów. Samorządy same to ustalają i takie sytuacje mogą wystąpić. Nie chodzi to o zaopatrzenie ludności w wodę, chodzi bardziej o wykorzystanie wody na jakieś inne cele gospodarcze lub na przykład do podlewania trawników. To nie jest ten moment, kiedy powinniśmy to robić.
1: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
4: Wiadomości Radia Plus.
1: Rosjanie nie zagrają na siatkarskich mistrzostwach świata w Polsce. Turniej odbędzie się w przyszłym roku. Jak informuje Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej, Rosjanie dobrowolnie zrezygnowali z udziału w mistrzostwach. W lipcu przywrócono rosyjskich siatkarzy do światowego rankingu. Polska jednak nie wpuszcza obywateli Federacji Rosyjskiej od pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

0: Reklama.
1: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox. Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz, miał 69 lat. Prezydent ułaskawił Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Zbieramy polityczne komentarze. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę, to z powodu niskiego stanu Wisły. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od politycznych komentarzy po ułaskawieniu Starucha. Piotr Staruchowicz, jeden z liderów kibiców Legii Warszawa, był ukarany przez sąd zakazem stadionowym. Decyzję Karola Nawrockiego o ułaskawieniu mężczyzny w tej sprawie krytykuje rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw. Moim zdaniem jest to absurdalne, ale widać wyraźnie, że bardzo silny emocjonalny związek z panem Staruchem pan prezydent ma.
1: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na krytykę w tej sprawie odpowiada tak.
3: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
1: Poza Staruchem prezydent ułaskawił też działacza opozycji w czasach PRL Adama Borowskiego, który został skazany za zniesławienie Romana Giertycha, a także Piotra Pytla, skazanego 20 lat temu w Niemczech na dożywocie za zabójstwo, którego według polskiej prokuratury nie popełnił. Rząd ma plan, jak zaostrzyć przepisy wobec kierowców, którzy łamią sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Kara więzienia zamiast grzywny ma zwiększyć skuteczność przepisów i zapewnić realne konsekwencje sprawcom przestępstw drogowych. Krzysztof Płowecki.
4: Jak powiedziała mi rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Dominika Ziętara, nowe przepisy będą dotyczyć przede wszystkim kierowców prowadzących po alkoholu lub narkotykach oraz tych, którzy mimo sądowego zakazu nadal wsiadają za kierownicę.
5: Sąd co do zasady będzie wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności, jak ma to miejsce obecnie.
4: Projekt zakłada także, że warunkowe umorzenie postępowania nie będzie już możliwe. Z kolei zawieszenie wykonywania kary sąd będzie mógł zastosować tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

0: niedaleko, uspokaja prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
1: Czy jest coś w ogóle, co instytucje, co ludzie mogą robić, żeby te tendencje jakoś odwrócić?
2: Przede wszystkim pamiętajmy, że to jest efekt zmian klimatu. To nie ulega wątpliwości. Ilość wody co do zasady się nie zmienia, natomiast zmienia się jej obrót w przyrodzie i zmienia się rozkład opadów i to jest druga informacja. No i trzecia, wraz ze wzrostem temperatury niestety zwiększa się też pojemność atmosfery, która może przyjąć więcej wody. I to jest ten powód, który widzimy w postaci też suszy hydrologicznej. Każdy z nas oczywiście może przede wszystkim oszczędzać wodę i do tego namawiamy wszystkich jako Wody Polskie. To jest pierwszy krok, który możemy zrobić. Drugi krok już, jeżeli chodzi o instytucje, czyli zarówno instytucje rządowe, jak i samorządowe, możemy tą wodę retencjonować i też to róbmy.
0: A z prezesem Wód Polskich Mateuszem Balcerowiczem rozmawiał nasz reporter Mateusz Chustun.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec smutna informacja ze świata mediów. Zmarł dziennikarz Andrzej Morozowski, przez lata związany z Radiem Z i telewizją TVN. Ciężko chorował, o jego śmierci poinformował TVN24. Andrzej Morozowski był laureatem wielu prestiżowych nagród dziennikarskich, m.in. Grand Press, nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego, a także telewizyjnego Wiktora. Dziennikarz miał 69 lat.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: To Queen, the show must go on. 8 minut po godzinie 17. Za mikrofonem Agata Petela. Dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Zakopiańskie kuźnice oblężone przez turystów, ale i przez strażników miejskich. Ci ostatni łapią tych pierwszych, którzy mimo zakazu, znaków zakazu ruchu wjeżdżają swoimi autami. Dziennie to około 50 interwencji. Najczęściej ryzykują turyści zagraniczni, udając, że u nich w kraju takich znaków nie ma, mówi Leszek Golonka, komendant Straży Miejskiej w Zakopanem.
2: Kuźnice są kapitalnie oznaczone, jest 3 znaki pionowe, 4 jest przy wjeździe na samą górę, tam w kierunku hotelu i jeszcze przy pierwszym znaku jest znak autostradowy poziomy, więc łącznie 4 znaki pionowe, 1 autostradowy. Tak, turyści udają, że nie widzą, że nie pamiętają, że oni są na wakacjach. Nie, nie. Jesteśmy w tych sprawach rygorystyczni, nie popuszczam nikomu.
3: Nielegalnie wjeżdża dużo ludzi, większość jednak zagranicznych, ale to jest tak, jadą samochody, oni też jadą i są przekonani, że jednak wolno tu wjechać, no ale znaki są.
4: Jeżdżą przecież non-stop tutaj Straż Miejska i to nieraz na 2 samochody, nie mogą się wyrobić tutaj, żeby ich pokasować, przecież nieraz tu jest cały zastawiony tymi, którzy są kasowani. Litwa, przede wszystkim Litwa, notorycznie przyjeżdża.
2: Tłumaczą się, że nie widzieli, że ich nawigacja prowadziła, albo że są turystami, szczególnie tyczy to spoza Polski turystów, że są turystami. Jak są turystami, płacą za hotele, płacą za jedzenie, za wynajem samochodów na przykład, to oni mogą właściwie wjeżdżać. Nie, nie mogą wjeżdżać, bo tam jest, jak powiedziałem, 4 znaki pionowe, 1 poziomy, co oznacza zakaz ruchu w obu kierunkach, w obie strony.
5: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Ja powiem szczerze, też tego nie rozumiem, bo ja często bywam w Kuźnicach i widzę turystów, którzy wjeżdżają i chcą się w zasadzie wepchać samochodem pod samą kolejkę. No po drodze mijają przynajmniej 3 ogromne znaki B1 zakazu ruchu i to całkowitego zakazu ruchu. W tym jeszcze wymalowaliśmy znaki nawet na asfalcie, bo no wydawałoby się, że te znaki pionowe nie skutkują, więc dołożyliśmy do tego oznakowanie poziome. Natomiast no dalej nic z tego, turyści wjeżdżają. Co jest dla mnie nie do końca zrozumiałe.
4: Ja rozumiem, ja bym jeszcze zrozumiał mieszkańca Zakopanego, że nie zauważył znaku, bo się jeździ dużo na pamięć, taka jest prawda. Ale jak przyjeżdżam do obcego miasta, to pierwsze co robię, to patrzę po znakach, bo to nie wiesz, gdzie się wpakujesz. I jeden będzie tolerancyjny, drugi nie.
2: Strażnicy zrobili na takim papierze A4 zafoliowany znak zakaz ruchu. W języku arabskim napisaliśmy, że w Polsce można zapłacić mandat do 5 000 zł. Przeliczyliśmy to na dolary. To wychodzi tak mniej więcej $1,250. Jak pokazujemy turyście taką właśnie ofoliowaną ulotkę, 95% zmienia zdanie i zaczyna być pokorny.
3: Może być ogłupienie wakacyjne, ale jednak widzą, że kto inny jedzie i oni za nimi jadą. A nawet jak się przyjdą zapytać, to mówię, jedźcie na parking, no i ewentualnie jadą albo panie, no ale ten tu stoi, to stójcie, no i stoją i za chwilę płacą, no.
4: Tłumaczą się, że nawigacja ich prowadzi. Prawda jest taka, że nawigacja prowadzi do Karłowicza. Tu nawigacji nie ma. Ciemniają, bo ja sam wiem, że jeśli tutaj się włączy nawigację, to dopiero mi łapie na Karłowicza.
6: Stamtąd te mandaty jednak spływają do miasta. Zakładam, że tam jest trochę tego.
5: Straż Miejska wzmocniła swoje działanie. Od ostatnich 2 lat działają bardzo prężnie. Tak naprawdę ilość interwencji wzrosła o kilka tysięcy w porównaniu do lat poprzednich. Także tutaj to działanie na pewno widać. Oczywiście widać to też w mandatach, no bo siłą rzeczy, skoro mamy kilka tysięcy interwencji w roku, no to mamy i za tym idą mandaty. Natomiast to też nie jest tak, że tylko Kuźnice są mandatowane, bo przecież i Gubałówka, i Kuźnice, i Krupówki, i nie tylko, bo i parkowanie, i wiele innych wykroczeń, do których dopuszczają się turyści.
2: Sprawdzamy te zezwolenia, sprawdzamy daty, kiedy wydane, przez kogo, bo to wie pan różnie.
6: Też drukował sobie, że tak.
2: Ale oczywiście, że tak. Teraz przecież drukarki są kolorowe. Sprawdzamy także kierowcy, którzy mają kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej. Nawet pan nie wie, ilu turystów zagranicznych, nie powiem z jakich państw, ale bardzo blisko nas, robią ksero pierwszej strony. To jest jeden mandat, 1200 zł, tylko za to, że okłamuje strażników.
0: A drugim rejonem, gdzie notorycznie łamany jest zakaz ruchu, jest Gubałówka. Tam również wielu turystów próbuje przejechać przez deptak i również wyjeżdżają z Zakopanego z mandatami.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: 13 minut po godzinie 17 to już Anna Jurksztowicz. Stan pogody.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Budynek już stoi, zamontowano okna. Budowa zakładu opiekuńczo-leczniczego Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Zatorze przekroczyła półmetek. Pozostałe prace wykończeniowe wewnątrz. Montowane jest ogrzewanie, robione są wylewki. Przed krakowską Caritas wciąż stoją jednak wyzwania.
2: Ksiądz Łukasz Ślusarczyk, dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Biorąc pod uwagę plan budowlany na budowę ZOL-u w Zatorze, jesteśmy w połowie, można powiedzieć za połową całej inwestycji. Mamy stan surowy zamknięty, zamontowane okna, montowane jest ogrzewanie podłogowe, robione są wylewki. Większość instalacji jest już zrobionych, więc generalnie można powiedzieć, idziemy zgodnie z planem, kamieniami milowymi, które zostały wyznaczone na początku budowy. Myślę, że nawet lekko wyprzedzamy ten plan.
1: Co jeszcze jest do zrobienia?
2: Mamy do zrobienia już praktycznie wykończenie środka, czyli planowanie, jakie płytki, jakiej jakości, jakie toalety, więc to już jest taki tak zwany biały montaż, do którego się zbliżamy wielkimi krokami. Oczywiście wszystko musi być za testami, z normami. Najważniejsze prace już za nami. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że jesteśmy też na etapie projektowania nowej kaplicy, która nie będzie wielka, ale z drugiej strony jest to kaplica, która będzie sercem tego budynku, z tego względu, że tam będzie sprawowana Eucharystia.
1: Co jest wyzwaniem?
2: Między innymi jednym z naszych wyzwań, które będziemy podejmować w najbliższym czasie, jest montaż instalacji teletechnicznej, pozwalającej na to, żeby w każdym pokoju, w którym będą nasi chorzy, znajdowało się telewizor i będziemy każdą mszę świętą i każde nabożeństwo z kaplicy transmitować do pokoju naszych chorych. Właściwie z takich rzeczy, które są jeszcze przed nami do podjęcia, to zagospodarowanie poddasza i już szukanie wyposażenia do środka pokoi, jak i pozostałych pomieszczeń.
1: Jak będzie wyglądał?
2: Sale chorych będą jedno, dwu i trzyosobowe. Będą znajdować się na parterze i na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze znajdować się będzie również kaplica oraz sale terapeutyczne. Będzie też w ZOL-u jedna duża winda, dwie mniejsze. Wszystko z szerokimi korytarzami, z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. I też chciałbym to też podkreślić, że ten ZOL będzie ciągle takim drugim płucem naszych placówek, które są w Zatorze.
1: Jakich podopiecznych przyjmie nowy ZOL? Ile osób?
2: Do nowego ZOL-u przede wszystkim przyjmiemy obecnych pacjentów, którzy już znajdują się pod opieką Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Jest ich obecnie 39. Tyle mamy łóżek i od jakiegoś czasu mamy pełne obłożenie. W nowym ZOL-u będzie 69 łóżek. Lista oczekujących jest bardzo długa, więc myślę, że z zapełnieniem miejsc w nowym ZOL-u nie będzie większego problemu, ponieważ jest bardzo duża potrzeba, bardzo dużo ludzi też pyta. Będzie to naprawdę bardzo piękne i profesjonalne miejsce. Każdy może się zgłosić, kto potrzebuje wsparcia, pomocy. Z każdym rozmawiamy, każdemu staramy się pomóc.
1: Jakie wsparcie jest potrzebne?
2: Przede wszystkim myślę, że jest to taki Boży dom dla ludzi chorych, którzy tam będą zaopiekowani od strony medycznej, ale także od strony duchowej. Więc przede wszystkim potrzebujemy wsparcia modlitewnego, byśmy mogli ten dom dokończyć, zbudować, otworzyć i żebyśmy mogli tam stworzyć naprawdę świetną atmosferę. Oczywiście też potrzebujemy wsparcia finansowego, które jest potrzebne do tego, żeby dokończyć budowę i wyposażyć ZOL. Jesteśmy za połową budowy, ale też jesteśmy za połową naszych płatności. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkie wpłaty, za wszelką pomoc, za wszelkie wsparcie.
1: Budowa ZOL-u ma kosztować około 25 milionów złotych. Wciąż brakuje jeszcze 14. Pomóc można wpłacając datki przez stronę internetową krakowcaritas.pl. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowę ZOL-u uda się skończyć jeszcze przed terminem, czyli majem przyszłego roku.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
3: Reklama.
4: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
5: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
4: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
5: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
6: W
3: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert Gospel Jazz w tężce salankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Drawą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
6: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnie. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64b.
7: Reklama.
8: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: rządy są w Radio Plus. 29 minut po godzinie 17. Wracamy do materiałów naszych reporterów. Teraz będziemy liczyć kozice.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Jest lepiej z kozicami w teatrach. Przyrodnicy podsumowali wiosenną akcję liczenia kozic w górach zarówno po polskiej, jak i po słowackiej stronie. W Polsce zaobserwowano 335 kozic, w tym 47 tegorocznych. W całych teatrach naliczono się 786, z czego 95 młodych. To najlepszy wynik od 2021 roku. Równocześnie przyrodnicy odnaleźli prawdopodobną przyczynę spadku populacji w ostatnich latach. O wynikach i wnioskach mówi Jarosław Rabiarz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: To, że jest ciut więcej procentowo udziału młodych w stosunku do poprzednich lat, ostatnich lat, to nie znaczy, że jest dobrze. Jest to jeszcze wynik dla nas niezadowalający. To nie jest ten wynik, który byśmy chcieli uzyskać.
3: To była akcja wiosenna. Na czym się skupialiście, licząc kozice? Bo rozumiem, że tak jak zawsze liczenie było po obu stronach granicy.
2: Wiosenne służy przede wszystkim do ustalenia, ile nam nowych, młodych kozic się urodziło. Po to jest właśnie wiosenne. Jesienne dopiero będzie służyło nam do ustalenia liczebności całej populacji. Oczywiście nigdy do analizy nie bierzemy tych cyferek, czyli dokładnie do sztuki, chociaż podajemy to, nigdy tego nie bierzemy. Bierzemy pod uwagę przede wszystkim tendencje. Czy jest wzrostowa, czy rośnie, czy maleje.
3: Powiedział pan na początku, że to nie jest jednak do końca mimo wszystko jeszcze zadowalający wynik, no, ale jakiś mały postęp jest.
2: Jest, tylko jest pytanie, czy to jest chwilowe, czy to jest spowodowane lepszą obsadą, ponieważ zmieniliśmy trochę metodykę tej wiosennego liczenia kozic. To trzeba byłoby przez kilka lat robić, żeby poznać tą tendencję tak naprawdę. Dlatego mówię, że trzeba być bardzo umiarkowanym co do tego wyniku, podchodzić do tego ostrożnie.
3: Ja tak przeglądałem te wyniki, które macie opublikowane i ten 2018 rok to był taki, nie wiem czy nazwać go rekordowy, ale bardzo, bardzo duża była populacja. Od tamtej pory jest ogromna różnica. Z czego to wynika?
2: Pamiętajmy o tym, że w takich zamkniętych populacjach, jakim jest kozica, występuje dość intensywna ta fluktuacja. Może to być ta przyczyna. Może być oczywiście na tą fluktuację nanieście jakieś inne czynniki, na przykład turystyka, drapieżnictwo, zmiana klimatu itd., itd. Tego do końca nie wiemy, ponieważ jest to bardzo trudne do określenia i do jednoznacznego wskazania. Wiemy o niektórych czynnikach, obserwujemy na przykład zwiększoną ilość orłów, które mają wpływ na to młode pokolenie, ale na ile one wpływają na całą populację, trudno jest nam w tym momencie jeszcze określić.
3: Może to rozumiem jeden z drapieżników, pewnie jeszcze jest wilk.
2: Wilk jest akurat z tych drapieżników najmniejszym. Większym jest ryś. Zagrożenie, bo mamy obserwacje oczywiście rysi, które polowały na kozice. Też do końca nie wiemy, w jaki sposób wpływa w tej chwili, a w jaki sposób wpływało lata temu, powiedzmy 10-15, bo takich obserwacji nie mieliśmy wtedy.
3: Czynnik najbardziej od nas zależny, ludzie. No wiemy, że ilość turystów wchodzących w Tatry z roku na rok wzrasta. Rośnie ta liczba, już jest ponad 5 milionów w skali roku. Czy ta masowa turystyka może negatywnie wpływać na życie takiej kozicy?
2: Tak, trochę obserwujemy, bo ten okres załamania to był właśnie ten 18-19 rok tej liczebności. Widzimy od tych lat, właśnie 19 roku tendencję spadkową liczebności, a to się akurat mniej więcej pokrywa z okresem covidowym i tym boomem skiturowym po okresie covidowym. Okres zimowy dla zwierząt jest szczególnie trudny, obciążający organizm. Jeżeli wówczas dodatkowe są czynniki, które powodują zwiększenie wydatku energetycznego, a na dodatek jeszcze ten okres przesuwa się na okres wiosenny, gdzie są wykoty, gdzie rodzą się młode, może to w istotny sposób powodować zmniejszenie liczebności populacji.
0: Obecność narciarzy, zwłaszcza w terenach poza wyznaczonymi szlakami, powoduje płoszenie zwierząt, ich ucieczkę w głębokim śniegu, co za tym idzie utratę tak cennej zimą energii.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Od lat był miejscem dancingów i koncertów. Krakowski klub Feniks kończy swoją działalność. Słynne miejsce znajdowało się w kamienicy naprzeciw Sukiennic na ulicy Świętego Jana. W związku z zakończeniem najmu lokal przejął zarząd budynków komunalnych w Krakowie. Chcemy zachować dotychczasową funkcję lokalu, mówi Marcin Paradysz, dyrektor ZBK.
2: Możemy wstępnie zaplanować, że przetarg na wynajem tego lokalu chcielibyśmy przeprowadzić w czwartym kwartale 2026 roku. Natomiast po wynajęciu na pewno nowy najemca będzie musiał mieć czas na to, żeby przystosować lokal do swoich potrzeb, do swojego pomysłu na jego działanie. To będzie decyzja przyszłego najemcy, jak on to będzie widział, jaki będzie miał pomysł na ten lokal, czy będzie chciał zostawić taki styl, jak jest obecnie, czy troszkę go zmienić. Tego bym nie chciał narzucać przyszłemu najemcy.
3: Krzysztof Jakubowski, publicysta. Autor książek o historii Krakowa. W 1926-1927 roku Towarzystwo Feniks wykupiło ten teren i zaczęto tą inwestycję. Towarzystwo wynajęło znakomitego architekta Adolfa Szyszko-Bohusza. Szyszko-Bohusz miał pomysł na plan w manierze Art Deco. No więc mało tego, że były cztery kondygnacje i piąta ukryta w takiej falującej na górze attyce, to sam podział tego budynku i kolor elewacji róż indyjskim sprawił, że był to pewien zgrzyt w historii szacownego rynku. W 1933 roku ruszyła kawiarnia na pierwszym piętrze. To była bardzo poważna inwestycja. W ogóle budynek był klimatyzowany jako pierwszy w Krakowie. Miał świetne windy szwajcarskie, ciche. Czytelny był ten pion w fasadzie. Ta fasada się biała ku górze i przyszła wojna niestety. Niemcy weszli do Krakowa, obniżyli to i zrobili podział horyzontalny. Teraz on jest nijaki. No wtedy był jakiś. Bił w oczy swoim nowatorstwem i po wojnie w PRL-u Feniks był takim jednym z reprezentacji lokalów nocnych. Od 1956 roku był to lokal ze stripteasem nawet. Jest taki fragment tutaj, jak to wyglądało w PRL-u. Opisuje to Agnieszka Osiecka. W sobotę w lokalu Feniks w Krakowie wciąż nie mieściło się od mundurów. Skąd to wiem? Wiem, bo w 64 czy 65 roku bez przerwy przesiadywałam w Feniksie. W szatni przez całe noce kotłowało się niesamowicie. Ktoś kogoś spisywał, ktoś się z kimś tarmosił jak niedźwiedź, ktoś do kogoś przepijał, a gdzieś tak o czwartej nad ranem więcej śladów życia dobiegało z szatni niż z sali.
1: A to nie jest taki pierwszy przypadek. W tej kamienicy podobną historię miała kultowa kawiarnia Rio, do której klucze kilka miesięcy temu Kraków przekazał nowym najemcom.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
4: Reklama.
5: Malinowcy znaleźli się w opałach.
6: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
7: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
8: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
9: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
8: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i Owieczek i Renek.
10: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
9: To jakbyś nie był tam wcale.
8: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
11: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
12: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
13: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
12: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
13: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Reklama.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: i Barbara Streisand w Radio Plus. 17.52. Wracamy do materiałów naszych reporterów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Rocznie wspierają około 1600 osób w kryzysie bezdomności. Dwa centra pomocy nie są już wystarczające, dlatego budują nowe miejsca do pomagania. Mowa o krakowskim dziele pomocy Świętego Ojca Pio. Trzecie centrum pomocy powstaje w Skawinie. Nowa inwestycja była potrzebna, bo podopieczni nie mają wystarczająco miejsca, by rozwijać swoje pasje i przygotowywać się do powrotu na rynek pracy. O historii ponad 21-letniej pomocy i wyzwaniach, które czekają na budowie, Karolina Suder.
2: Brat Konrad Baran, kapucyn, dyrektor dzieła pomocy Świętego Ojca Pio. Od ponad 21 lat działa dzieło pomocy Świętego Ojca Pio, natomiast pomagamy jako bracia kapucyni dużo, dużo dłużej. Początkowo państwo przychodzili do nas do Furty, tam prosili o pomoc, głównie żywieniową, i naturalnie właśnie na jakimś tam etapie dzieło przejęło tą rolę, tworząc takie miejsce o wiele bardziej profesjonalne, skupione też wokół różnych już możliwości pomagania.
0: Gdzie znajdują się dziełowe centra pomocy?
2: W 2010 roku oddaliśmy pierwszy budynek na ulicy Loretańskiej przy klasztorze. Budynek, w którym teraz mieści się poradnia psychiatryczno-psychologiczna oraz dział socjalny. Największy z naszych działów, gdzie pracownicy zajmują się już takim indywidualnym towarzyszeniem państwu w procesie wychodzenia z bezdomności. W takim aspekcie jak wyrabianie dokumentów, dowodów, organizacje konsultacji prawnych, różnej pomocy socjalnej, czy też pomocy mieszkaniowej. Także właśnie ten dział opiekuje się naszymi 12 mieszkaniami treningowymi na terenie miasta. I w 2013 roku powstało drugie centrum, drugi budynek przy ulicy Smoleńsk 4. To jest już budynek dużo większy, w którym ma miejsce dział pomocy doraźnej, zajmujący się wydawaniem śniadań, organizacją świetlicy, prowadzeniem łaźni, pralni, garderoby. Mieści się nasz dział aktywizacji zawodowej, gdzie państwo mogą troszkę odbudować historię zatrudnienia, napisać sobie z pracownikiem razem CV. Nasze budynki nie mają dużo możliwości tworzenia właśnie chociażby takich miejsc, jak nazywamy przedsiębiorstwem społecznym, takie miejsca pracy, które znowu są takim, powiedzmy, elementem, klockiem między taką całkowitą bezradnością, bezdomności, a pełną samodzielnością.
0: Powstaje trzecie centrum. Na jakim etapie jest budowa?
3: Mateusz Aleksandrowicz, członek zarządu dzieła pomocy Świętego Ojca Pio. Mamy ten etap fundamentów pierwszego poziomu. Mury się pną do góry. W tym momencie już część instalacji też jest na zewnątrz. Zamknęliśmy etap związany z fundamentami, z robotami przygotowującymi, czyli ziemne roboty. Jesteśmy w trakcie budowania ścian, murów konstrukcyjnych oraz stropów.
0: Co będzie najtrudniejszego, co będzie wyzwaniem i co zostaje jeszcze do zrobienia?
3: Zostaje jeszcze do zrobienia drugi poziom, dokończenie instalacji, oczywiście wewnętrznych. No, dach musimy położyć, tam dość akurat jest skomplikowany, to będzie wyzwanie. Myślę, że na jesieni rozpoczniemy budowanie, czyli w okolicach października, listopada. Na początku przyszłego roku kwestie związane z elewacjami. Wchodzimy już też tam, gdzie to już będzie możliwe, z robotami wewnątrz, wykończeniowymi, czyli posadzki.
0: Jak będzie wyglądać trzecie centrum? Co się tam znajdzie?
2: Bardzo wiele osób nas wspiera. Formą tego wsparcia jest też to, że osoby dzielą się z nami różnymi darami. Ktoś to, co dostaniemy, musi przesortować, sprawdzić. Taką usługę, powiedzmy, sortowania dla dzieła będzie wykonywał. Sortowania wszystkich darów.
3: Będzie przeznaczone na miejsca, które będą mogły rozwijać te osoby w kontekście zawodowym, w kontekście ekonomii społecznych, na przykład w zakresie stolarskim, w zakresie recyklingu odpadów i przetwarzania jakby darów rzeczowych, segregacji, ceramiki. No i pewnie jeszcze w konsekwencji właśnie tego, co się u nas w CIS-ie dzieje, czyli w tym centrum aktywizacji zawodowej, będziemy rozwijać tam ekonomię społeczną dla tych osób, żeby mogły zdobywać nowe kompetencje, umiejętności, utrwalać to, czego się nauczyli i w perspektywie wyjść jakby gotowym do tego, żeby być na rynku pracy i poradzić sobie.
2: Czasem dostajemy też dary rzeczowe, które później wykorzystujemy na mieszkaniach, dajmy na to pralkę czy lodówkę. To też chcemy, by państwo może trochę nad tymi darami popracowali, bo czasem jest tak, że trzeba coś podmalować, coś tam wykończyć. To też w tym miejscu chcielibyśmy robić, czyli taki mały, powiedzmy, zakład naprawczy.
0: Czy potrzebujecie wsparcia?
3: Oczywiście potrzebujemy wsparcia, bo to są duże środki i za każdą pomoc będziemy wdzięczni im. Bardzo wierzymy, ufamy, że to miejsce będzie miejscem, gdzie wiele osób będzie mogło jeszcze dalszy krok zrobić, takie uzdrowienia życia, relacji, ale też tego, żeby stanąć na własnych nogach, odzyskać godność, nadzieję.
0: Budowa placówki w Skawinie to koszt 7,5 miliona złotych. Krakowskie dzieło prosi o wsparcie. Datki można wpłacać na konto bankowe. Zakończenie zakończenie budowy planowane jest na przełomie wiosny i lata przyszłego roku, a podopieczni z nowego centrum skorzystają jesienią 2027 roku.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: I to był ostatni materiał w dzisiejszym magazynie. Program przygotowali dla Państwa Karolina Suder, Oskar Płatek i Łukasz Bobek. A z kolejnymi materiałami wracamy do Państwa już jutro o godzinie 17. W tle już Cher, a ja wracam do Państwa po godzinie 18 w magazynie Luz Plus.

0: Polskie elektrownie mają problemy, wszystko przez pogodę. Większość migrantów, którzy nielegalnie wtargnęli do Ceuty, została zawrócona, zapewnia Bruksela. Zapytaliśmy też pielgrzymów z Lublina, jak przygotowali się do drogi na Jasną Górę. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Upały uderzają w polską energetykę. Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę. W każdej z nich wyłączono po 3 bloki. Wszystko przez niski stan wody w Wiśle, która służy do chłodzenia elektrowni. Spółki z grupy Enea zapewniają, że nie ma informacji o zagrożeniu dostaw energii. Nastroje tonuje też rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Jeśli chodzi o wydolność polskiego systemu energetycznego, to myślę, że możemy być spokojni. W Polsce, także dzięki bardzo dużym inwestycjom w odnawialne źródła energii, polski system energetyczny jest coraz bardziej zdywersyfikowany, w związku z tym jest bezpieczniejszy.
0: Ubytek mocy jest jednak znaczący, komentuje autor podcastu Elektryfikacja, Jakub Wiech.
2: To ograniczenie sięgnęło już ponad 1 gigawata, natomiast no, jest to środek w tym momencie konieczny, jeżeli chodzi o zapewnienie normalnego funkcjonowania tych elektrowni. Na szczęście mamy jeszcze w odwodzie inne jednostki.
0: W tej chwili w pełni sprawne elektrownie zwiększają produkcję, zastępując te jednostki, które mają problemy.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Wyniki tych badań mają być kluczowe dla śledztwa. Kilka zakładów medycyny sądowej zajmuje się szczątkami płodów znalezionych w lutoryżu. O tym już teraz Mateusz Chłystun. Powiedz, dlaczego badania trzeba prowadzić w kilku ośrodkach?
4: Chodzi o liczbę i stan zabezpieczonych szczątków. Śledczym, jak usłyszałem, zależy na szczegółowej analizie, ale przeprowadzonej w krótkim czasie. To byłoby niemożliwe wyłącznie w jednym ośrodku, dlatego prokuratorzy zwrócili się do kilku zakładów medycyny sądowej, w tym m.in. do Lublina. Śledczy oczekują, że wyniki prowadzonych sekcji i oględzin dotrą do nich do końca sierpnia. Kluczowe dla sprawy będzie ustalenie, jakie dokładnie fragmenty ciał podejrzana zakopała na swojej działce i czy prowadziła wcześniej na nich jakiekolwiek czynności medyczne. Lekarz-patomorfolog Magdalena H. usłyszała wcześniej zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów. Kobieta przebywa w areszcie.
0: Przypomnijmy, na działce w lutoryżu pod Rzeszowem śledczy znaleźli na posesji szczątki 32 ludzkich płodów.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Większość migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę w Ceucie, została już zawrócona. Ministrowie spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej wzięli udział w wideokonferencji poświęconej sytuacji na hiszpańskiej granicy. Zapowiedzieli zacieśnienie współpracy w walce z przemytnikami ludzi, wzmocnienie ochrony granic oraz rozwój systemów wczesnego ostrzegania. W Ceucie ponad 70 tysięcy osób przekroczyło granicę w ciągu kilku godzin, a ponad 70

0: 48. lubelskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Pielgrzymi niosą intencje i modlitwy, ale też odpowiednie wyposażenie na każdą pogodę, także na bardzo upalne dni.
1: Jak się przygotować na pogodę? No bo te pierwsze dni mają przynieść bardzo wysokie temperatury.
2: Bogusia, myślę, że nie da się do końca przygotować, bo stres robi swoje, wiadomo, trzeba mieć odpowiedni strój i jak będzie padał deszcz, czyli jakiś kurtka przeciwdeszczowa albo peleryny lepiej są polecane w razie dużego deszczu. No i tutaj jakby obawiamy się tych upałów najbardziej, które gdzieś tam są prognozowane. Więc jakieś lekkie przewiewne ubrania, okrycie głowy.
0: Lubelscy pielgrzymi będą w drodze do 14 sierpnia.

0: prawdziwy klasyk na naszej antenie. Irena Santor, już nie ma dzikich plaż.
1: Plus. Plus.
0: A ja taką jedną dziką plażę znalazłam nad Bałtykiem w tym roku. Lokalizacji państwu nie zdradzę, bo chcę tam wrócić za rok i chcę, żeby dalej było puściutko, tak jak było teraz. Ale mam nadzieję, że po drugiej stronie pusto nie jest, że jesteśmy w komplecie i razem będziemy do 20. Agata Fetela. Zapraszam na Luz Plus. No to zaczynamy i gramy. Dusty Springfield in Private.

0: Drupi w Radiu Plus. 21 minut po godzinie 18, czyli czas na książki.
1: Plus. Plus.
0: A mam teraz dla Państwa tytuł od autorki bestsellerowych powieści kryminalnych i thrillerów psychologicznych. Chodzi o Małgorzatę Rogalę. Mam dla Państwa i książkę Zdarzyło się w bagiennym lesie. Julia Lemańska mieszka w Warszawie, pisze książki i wychowuje 14-letniego Wiktora. Pewnego dnia ze względu na sprawy rodzinne podejmuje decyzję o przeprowadzce do bagiennego lasu, gdzie się wychowała. Problem w tym, że w miasteczku nikt oprócz owdowiałego ojca na nią nie czeka. Są tacy, którzy mówią wprost, że Julia zrujnowała życie kilku osobom. Lemańska nie pamięta wszystkiego, co zaszło kilkanaście lat temu, ale w jej snach pojawiają się obrazy z przeszłości. Ma nadzieję, że dzięki powrotowi w rodzinne strony zdoła odzyskać wspomnienia, zadośćuczynić krzywdzie i uwolnić się od poczucia winy. Julia nie wie, że w bagiennym lesie mieszka ktoś, kto do tej pory sądził, że jego sekret jest bezpieczny. Ujawnienie prawdy nie jest mu na rękę, więc zrobi wszystko, by temu zapobiec. Tajemnicza historia, drodzy Państwo, którą opowiada Małgorzata Rogala w książce Zdarzyło się w bagiennym lesie. Jeśli lubicie thrillery psychologiczne, to ten tytuł jest dla Was, a można go wygrać pisząc do mnie na luz@radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem Rogala, otrzyma książkę od autorki.
1: Reklama.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
4: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19, koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20, koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19, koncert Gospel Jazz w tężnej Solankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
6: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
7: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
6: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
7: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
1: Reklama.

0: Radio Plus, a teraz będę mieć propozycję dla osób, które uwielbiają kulinarne podróże.
1: Plus.
0: Trwa bowiem Fine Dining Week, czyli festiwal kulinarny, który odbywa się pod hasłem Mistrzowskie Momenty. Jeszcze do 13 sierpnia najlepsze restauracje w Polsce, w tym w Krakowie, zapraszają do odkrywania mistrzowskich menu, przygotowanych specjalnie na czas festiwalu. Każda restauracja prezentuje takie kuratorskie 3 lub 5-daniowe kompozycje inspirowane sezonem, oparte na składnikach najwyższej jakości i dopracowane w każdym detalu. Ten festiwal to jest taka świetna okazja, by poznać różne ciekawe miejsca w Krakowie, różne ciekawe restauracje, aby popróbować takiego wykwintnego jedzenia i spędzić miło czas w restauracjach, do których być może byśmy nawet nie zaglądnęli. Zatem, kto chciałby wybrać się na Fine Dining Week, bo mam jeszcze jedno podwójne zaproszenie, taki voucher na kolację lub na obiad dla dwojga, piszcie do mnie na luzplusmałparadio@myślnikplus.pl. Trzeba mnie tylko przekonać, że są Państwo prawdziwymi foodies. luzplusmałparadio@myślnikplus.pl.

0: I don't wanna dance. See the Grand.
1: To są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
2: Plus.
1: Jeśli uwielbiają Państwo herbatę, pijecie ją hektolitrami, a teraz na przykład robicie sobie taką mrożoną albo cold brew w te upały, no to polecam spotkanie, które przypadnie Państwu do gustu. Spotkania, w zasadzie warsztaty plenerowe, herbaciane warsztaty, które odbywają się przez całe wakacje w parku, uwaga, imienia Wisławy Szymborskiej. Na każdym ze spotkań podejmowane są inne zagadnienia związane z kulturą picia herbaty, a najbliższe spotkanie już 8 sierpnia prowadzący omówi herbaciane tradycje w krajach Bliskiego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem parzenia w stylu tureckim. Nie zabraknie miejsca też na omówienie popularnej w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki herbaty zielonej z miętą oraz masala chai, czarnej herbaty gotowanej z przyprawami, a kwintesencji kultury indyjskiej. Na koniec czeka nas wszystkich uczestników degustacja herbaty matcha. Będą to naprawdę przesmaczne i wypełnione wiedzą warsztaty, które odbędą się w przepięknych okolicznościach przyrody, bo w parku imienia Wisławy Szymborskiej. No i co ważne, wstęp jest wolny, udział zupełnie bezpłatny. Obowiązują jedynie specjalne wejściówki, no bo wiadomo, liczba miejsc jest ograniczona. Te wejściówki można pobrać ze strony KBF-u z zakładki bilety. Proszę się śpieszyć, bo one bardzo szybko się rozchodzą.
2: Reklama.
3: Malinowcy znaleźli się w opałach.
4: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
5: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: To Lego Pikachu!
6: Nie. To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play. Reklama.

0: Toto w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: No na razie to afrykańskie upały mamy w Krakowie. Jutro kulminacja, 38 stopni pokażą termometry, ale odczuwalna oczywiście będzie znacznie wyższa. Ale, drodzy Państwo, pocieszenie w weekend, będzie już chłodniej, zatem można zaplanować sobie pikniki. Tu poleca się Biblioteka Kraków, bo 8 sierpnia między godziną 11 a 16 w ogrodzie Biblioteki Głównej przy ulicy Powroźniczej odbędzie się piknik przyrodniczy Odkryj tajemnice natury. Na uczestników czekać będzie mnóstwo atrakcji inspirowanych światem natury, dzięki którym każdy, niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie. A w programie m.in. warsztaty ilustratorskie z Dawidem Kilonem, spotkanie z Marcinem Kostrzyńskim, autorem książki Przyrodyjki oraz wideobloga Marcin z lasu. Będzie też spektakl teatralny Pszczółki z Miodowej Polanki. Przez cały czas trwania pikniku będzie można też wziąć udział w licznych warsztatach, na przykład tworzenia zielników, papierowych lisków, biedronek. A podczas pikniku edukator Zamku Królewskiego na Wawelu opowie o ogrodach królewskich, ich historii, roślinności, a następnie zaprosi do udziału w warsztatach projektowania współczesnego ogrodu królewskiego. Będzie można również spotkać bibliotekarzy przebranych za przyrodników oraz zwierzęcych bohaterów książek. Będzie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, no i co ważne, wstęp jest absolutnie wolny, więc warto rozważyć takie wyjście na piknik przyrodniczy, który, przypomnę, już w sobotę 8 sierpnia w ogrodzie Biblioteki Głównej.

0: Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Za chwilę relacja naszego reportera. Apteki ponownie będą mogły się reklamować. Jest projekt ustawy. Kościół zachęca wiernych do abstynencji w sierpniu. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Tragiczne informacje przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Więcej o tym teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co dokładnie się wydarzyło?
1: MSZ nie informuje o szczegółach, przekazano jedynie, że wolontariusz zginął w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Resort i nasza placówka na Ukrainie deklarują gotowość do udzielenia rodzinie wsparcia konsularnego. Jest też prośba o uszanowanie prywatności bliskich wolontariusza. Pierwsze informacje o jego śmierci pojawiły się 30 lipca w mediach społecznościowych, dokładnie na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że kilka dni wcześniej zginął w ataku rosyjskiego drona w Charkowie. Z jego profilu w mediach społecznościowych wynika, że często jeździł na wschód z pomocą humanitarną dla mieszkańców terenów w pobliżu linii frontu.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Koszmarny wypadek w gospodarstwie na terenie gminy Stara Kornica, niedaleko Białej Podlaskiej. Dziś przed południem maszyna zmiażdżyła nogę 5-letniej dziewczynce.
2: Podczas prac w silosie pionowym noga dziecka dostała się do ślimaka podającego zboże. Dziewczynka doznała bardzo poważnych obrażeń kończyny dolnej. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Mówiła Weronika Wujek z policji w Łosicach. Dziecko jest w szpitalu. Śledczy będą teraz wyjaśniali wszystkie okoliczności tego wypadku.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Będą zmiany w aptekach. Rząd przyjął projekt ustawy, według której apteki i punkty apteczne ponownie będą mogły się reklamować. Nowe zasady są jednak rygorystyczne, a kary za ich złamanie wysokie. O szczegółach Olek Ruszkowski.
4: 100 tysięcy złotych kary. Tyle będą musiały zapłacić firmy, które nie będą przestrzegać zasad. Reklamy nie mogą wprowadzać pacjentów w błąd lub zachęcać do nieracjonalnego nabywania leków. Aptek nie mogą reklamować osoby publiczne lub z wykształceniem medycznym, z wyjątkiem farmaceutów.
5: Apteka nie jest sklepem i nie można sobie pozwolić na to, żeby wszystkie praktyki marketingowe, takie jak gazetki reklamowe, takie jak zakupy promocyjne, dotyczyły pacjentów, bo mówimy o ich zdrowiu i tym, że tak naprawdę to oni i budżet na końcu poniosą efekty.
4: Mówi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Zakaz reklamy został wprowadzony w 2012 roku.
0: Zmiana przepisów może wpłynąć na ponad 12 tysięcy aptek.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Sierpień jest miesiącem abstynencji. Kościół katolicki zachęca wiernych, aby w tym czasie zrezygnowali z alkoholu i modlili się w intencji osób zmagających się z uzależnieniem. Wybór sierpnia jest nieprzypadkowy. W tym miesiącu przypadają uroczystości patriotyczne i maryjne, mówi ksiądz Mirosław Żak, duszpasterz trzeźwości archidiecezji krakowskiej.
6: I to jest taki podstawowy motyw tego wezwania do sierpniowej abstynencji, czyli troska o dobro wspólne, jakim jest Polska. I to sierpniowe wezwanie do abstynencji jest też rozumiane właśnie jako taki wyraz solidarności z tymi ludźmi, dla których abstynencja jest przymusem, koniecznym warunkiem do godnego, trzeźwego życia.
0: W tym roku przypada także 70-lecie jasnogórskich ślubów narodu polskiego, podczas których Polacy przyrzekali walkę z pijaństwem.

0: To Krystyna Giżowska w Radio Plus.
1: Luz. Plus.
0: Kunsztfach i średniowieczna codzienność do zobaczenia w samym centrum Krakowa. W Barbakanie ruszył cykl Średniowiecze da się lubić, podczas którego rekonstruktorzy pokazują, jak pracowali dawni rzemieślnicy. W każdą sobotę do końca wakacji między 10.30 a 18.00 można przyjść do Barbakanu i przenieść się w czasie. Więcej o samym motywie przewodnim tegorocznego cyklu opowie Szymon Jarosiński, pracownik Muzeum Krakowa.
2: Średniowiecze da się lubić i rzemiosło średniowieczne w Krakowie. Co może pan o tym powiedzieć?
3: Wielka impreza, która się rokrocznie od lat odbywa na Barbakanie, gdzie zapraszamy grupy rekonstrukcyjne różnych rzemieślników, żeby pokazywać, jak wyglądało życie w dawnych wiekach, w dawnym Krakowie przede wszystkim, na tle najstarszej, najsłynniejszej fortecy krakowskiej, czyli Barbakanu. I kolejny rok, kiedy skupiamy się na takim życiu codziennym i rzemiośle, a nie tylko na takich rzeczach najbardziej widowiskowych ze średniowiecza, czyli walce. Jako Muzeum Miejskie bardzo mocno podkreślamy ten nasz mieszczański rodowód, a mieszczanie głównie właśnie rzemiosłem się trudnili i do tego typu aktywności najmocniej zapraszamy w tym roku.
2: Co będzie przedstawiane?
3: Kierujemy ofertę do każdej możliwej grupy wiekowej. W przyszłą sobotę, 8 sierpnia, przeniesiemy się do późnego średniowiecza, do tego okresu około Grunwaldzkiego. Akurat jesteśmy świeżo po rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem i będziemy gościć Bractwo Rycerskie Zamku Będzin ze Śląska. Oczywiście, wiadomo, będą pokazy bronioznawcze, będzie jakaś walka rycerska, ale też chcemy pokazać broń czarnoprochową za ich pomocą, chcemy pokazać stroje z tamtych czasów, chcemy pokazać trochę tej kultury dworskiej, będzie nauka tańców, ale też jak chodzi o najmłodszych, to będziemy gościli Teatr Otwarty z jakimiś przedstawieniami właśnie dla dzieciaków na temat legend krakowskich, ale też zapraszamy razem z Teatrem Otwartym do układania herbów, bo to jest też fajna sprawa, heraldyka średniowieczna.
2: Czyli takie kreatywne i przyjemne, rozrywkowe rzeczy, no nie wiem, czy rozrywkowe jest dobrym określeniem przy bitwach, ale tutaj to rzemiosło mnie interesuje, ta codzienność. Co jest takiego wyjątkowego i co, dlaczego to warto pokazywać i uświadamiać?
3: Warto pokazywać te przedmioty czy ich rekonstrukcje związane ze średniowieczem, dlatego że my mamy wykrzywiony obraz przez popkulturę, jak ta epoka wyglądała i też przez takie stereotypy i mamy tych przodków naszych średniowiecznych za bardzo prymitywnych. Tymczasem te ręcznie robione rzeczy wówczas były bardzo zdobne, piękne, robione z bardzo dużym pomysłem. Czasami jak patrzy się na technologię wykonania różnych obiektów z dawnych wieków, to można dojść do wniosku, że ludzkość chyba więcej zapomniała, niż się nauczyła nowego.
2: To kiedy i gdzie tutaj trzeba przyjść, bo wiem, że to będzie co sobotę, tak? I o której?
3: Zapraszamy Państwa od godziny 10.30 po uroczystym ceremoniale otwierania bram, który się około właśnie 10.30 odbywa, do 18.00 mniej więcej, przez wszystkie soboty do końca sierpnia. Już pierwszy weekend za nami, teraz czeka nas kolejny. No i oczywiście mamy przerwę w związku z ustawowym dniem wolnym 15 sierpnia. To wtedy można na defiladę, ale już przed Barbakan.
2: Wtedy można podziwiać z zewnątrz piękną budowlę. A jak pan ocenia to wydarzenie z tej perspektywy organizatorskiej? Co panu daje to średniowieczne zagłębianie historii?
3: No na pewno dużo fanu, dlatego że mamy coraz więcej turystów w Krakowie, w tym turystów zagranicznych. Możemy z jednej strony pokazywać poprzez rekonstruktorów zaproszonych takie praktyczne kwestie życia wówczas, a przy okazji możemy za pośrednictwem tego przekazywać wiedzę na temat historii Polski, zarówno naszym rodzimym turystom Polakom, jak i coraz większej rzeszy ludzi z zagranicy, która odwiedza Kraków.
2: A co według pana jest taką najciekawszą atrakcją tegorocznej edycji?
3: Jak chodzi o najciekawszą atrakcję tegorocznej edycji, to muszę powiedzieć, że chyba po pierwsze stroje i broń sensu stricte, no to też jest rzecz, która mnie najbardziej jako historyka zawsze zajmowała, żeby pokazać ten kunszt polskich grup rekonstrukcyjnych, polskich rzemieślników, bo jesteśmy jedni z najlepszych na świecie w tym momencie, jeżeli chodzi o wytwarzanie przedmiotów zgodnie ze źródłami, tak jak wyglądały w epoce, a z drugiej strony największy fan, no to jest ta część praktyczna, którą też będziemy mieli przez kolejne soboty, gdzie odwiedzający będą mogli przyjść, podejść do takiego stoiska, do rzemieślnika, czy to do kaletnika, czy kaligrafa, czy jakichś innych rzemieślników i wykonać sobie coś, czy nawet wziąć sobie to potem jako pamiątkę do domu. A rzemiosło, czy rękodzieło, taki handmade, no odżywa bardzo mocno.
0: A udział możliwy jest w ramach biletu wstępu do Barbakanu. Tematem zajęła się nasza reporterka Aleksandra Pawlikowska.

0: w Radio Plus. 20 minut po godzinie 19. Nie przyspieszamy czasu. Teraz robimy sobie krótką przerwę, po której wracam do Państwa z bardzo ciekawą książką, o której opowiem i którą będzie można oczywiście wygrać na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
5: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
4: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
6: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
5: To jakbyś nie był tam wcale.
4: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
7: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
8: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64B.
1: Reklama.

0: your man. If you wanna love him, I'll do anything.
1: I'm your man, Leonard Cohen w Radio Plus.
2: Plus? Plus.
1: Ja wiem, jeszcze trwają wakacje, dopiero 4 sierpnia w kalendarzu, ale szybciutko zleci do września, rozpocznie się nowy rok szkolny i tutaj poleca się do czytania książka zanim dziecko pójdzie do szkoły, czyli jak pokonać trudności z nauką i relacjami. To książka zwłaszcza dla rodziców, książka, a w zasadzie praktyczny poradnik, który pomoże Państwu zrozumieć, co naprawdę dzieje się z Waszymi dziećmi, zarówno w szkole, jak i poza nią. Autorzy, pedagog oraz dwie psycholożki dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, ukazując najczęstsze wyzwania, z jakimi mierzą się dziś dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Pokazują, jak je rozpoznać i w jaki sposób wspierać dziecko w obliczu takich trudności, jak na przykład adaptacja do szkoły, problemy w nauce, relacje rówieśnicze, cyberprzemoc, a także ADHD, zaburzenia integracji sensorycznej, czy też spektrum autyzmu. Każdy rozdział to nie tylko rzetelna analiza konkretnego problemu i opis rzeczywistego przypadku, ale także zbiór praktycznych wskazówek do zapamiętania i do wykonania, które pomogą nam działać, i to od razu, z empatią, ze spokojem i skutecznie. To nie jest książka teoretyczna, to przewodnik po codzienności z perspektywy psychologa i rodzica. Zatem polecam Państwu, zanim jeszcze zadzwoni pierwszy dzwonek, zanim dziecko pójdzie do szkoły, czyli jak pokonać trudności z nauką i relacjami, to poradnik dla rodziców, który może teraz powędrować w Wasze ręce. luz@radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem dziecko, otrzyma ten tytuł w prezencie.

0: of Change i Scorpions. I to są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. 19.41. Teraz chcę Państwu opowiedzieć o bardzo ciekawej wystawie, która już niebawem rusza w Krakowie.
1: Plus. Plus.
0: Twórczość jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku będzie można oglądać w Pałacu Sztuki. Chodzi o wystawę Andy Warhol. Od linii do legendy. Ta wystawa rusza już 6 sierpnia w Pałacu Sztuki. Ta wystawa przedstawia drogę artysty od jego wczesnych prac ilustratorskich i rysunkowych do statusu ikony światowej popkultury. Ekspozycja pokazuje, jak kształtował się charakterystyczny styl Warhola oraz jak konsekwentnie zacierał on granice między sztuką, reklamą, modą i kulturą masową. Na wystawie zaprezentowano ponad 100 oryginalnych rysunków, sitodruków, fotografii typu Polaroid, filmów i innych obiektów związanych z twórczością artysty. A zwiedzający zobaczył także pierwsze numery magazynu Interview, projektowane przez Warhola okładki, książki, grafiki oraz tkaniny i stroje z lat 60. XX wieku. A takim jednym z głównych elementów ekspozycji jest też wielkoformatowa instalacja Silver Clouds, przygotowana we współpracy z The Andy Warhol Museum w Pittsburghu. Ekspozycja no, nie jest klasyczną retrospektywą najgłośniejszych dzieł artysty, ale skupia się na ukazaniu Warhola jako twórcy, który swobodnie poruszał się między różnymi dziedzinami sztuki i kultury, tworząc obrazy, publikacje, filmy, projekty użytkowe oraz własny wizerunek. Wystawa też pokazuje, jak jego twórczość pozostaje aktualna w dobie mediów społecznościowych i kultury opartej na wizerunku. Wernisaż wystawy już 6 sierpnia o godzinie 18 w Górnym Pałacu Sztuki przy Placu Szczepańskim. No i tę wystawę będzie można zwiedzać do 27 września.
2: Reklama. Nie chcesz być sam?
3: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla ciebie katolickie wartości?
2: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
3: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
4: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Malinowcy znaleźli się w opałach.
6: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
7: Polski węgiel. Najwyższe parametry. Bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel. Dzwoń 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
2: Reklama.

0: Enrique Iglesias, czyli zatańczysz, zatańczymy.
1: Plus.
0: No, numer idealny do tańca, trzeba przyznać, ale tańczyć teraz nie będziemy, tylko będę Państwa próbować namówić na wycieczkę. No nie może jutro, bo zbyt gorąco, ale w weekend, czemu nie? Temperatura spadnie, zrobi się przyjemnie, będzie taka wycieczkowa aura. No i chcę Państwa zaprosić niezbyt daleko, bo to godzinka drogi od Krakowa, a na miejscu prawie 100 ruchomych dinozaurów. Mowa o Zatorlandzie, czyli Parku Ruchomych Dinozaurów. Miejsce, które pokochają Wasze dzieci i gdzie możecie wraz z dziećmi się wybrać, na przykład w weekend na wycieczkę. Ja mam familijne zaproszenie, które jest do upolowania teraz na antenie Radia Plus, luz@radiomyślnikplus.pl. Jeśli chcecie zapewnić dzieciom jeszcze jakieś atrakcje w te wakacje, no to piszcie, drodzy Państwo, i spróbujcie mnie przekonać, że takie zaproszenie powinno powędrować w Wasze ręce. No i prezentami żegnam się z Państwem, a także przebojami. Piąty bieg, budka suflera. To tak na do widzenia i na papa, ale umawiamy się na jutro na godzinę 17. Pięknego wieczoru. Do jutra. Agata Petela, do usłyszenia. Ja zmykam na spacer, tradycyjnie o tej porze.

0: Lato z nutą nostalgii. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie. Zapraszam na nasze wakacyjne spotkanie. Na początek ABBA Dancing Queen, potem grupa Bee Gees i Stayin' Alive.

0: drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. To liczy się człowiek. To kupuje.
1: Reklama.

0: Kraków. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Na początek tego miksu klasyka Andy Williams i Can't Take My Eyes Off You, potem grupa The Archies, Sugar Sugar, a także Roy Orbison w piosence Oh Pretty Woman.

0: Reklama.
1: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
2: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
1: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
2: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
3: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnie. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 Maja 64B.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na klasykę muzyki disco. Gloria Gaynor, I Will Survive, grupa Bonnie M. Rivers of Babylon.

0: i rapszem, klasycznym dyskotekowym hitem One Way Ticket zakończyła ten mix.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
3: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rapce Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora przenieść się do słonecznej Italii. Przed nami Albano i Romina Power i Sempre Sempre. Potem Umberto Tobini, Ciao Siciliano oraz Ricky Epoveri w piosence Stara Perché Ti Amo.

0: Janek Kimono, Kim Bruce Lee Karate Mistrz. Tak właśnie kończy się dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro. Słyszymy się tuż po godzinie 20.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
1: Reklama.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.